0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Anna Kruczkowska jest z nami w Mieście o świcie. Rozmawiamy o jej książce Cyrkówka Marianna, a także o niezwykłej bohaterce tej opowieści, Mariannie Razik. Może nie będziemy wszystkiego zdradzać, chociaż jest oczywiście taka ochota, jak się przeczyta jakąś piękną opowieść, to jest taka chęć, żeby się nią podzielić ze wszystkimi szczegółami, ale nie będziemy tej przyjemności zabierać oczywiście naszym czytelnikom. Wróćmy do tego, że myślę, że to była taka osoba, która miała potrzebę takiego twórczego działania. Pojawił się Franciszek i gdzieś to wszystko się połączyło po prostu.
2: Tak, do tej 30 rzeczywiście, o ile wiem, robiła tylko wycinanki i ewentualnie haftowała w domu. Mhm. Natomiast po 30, kiedy ruszyła w tę szaloną cyrkową podróż, która trwała ponad 20 lat, ruszyli razem ze swoim mężem, nagle zrozumiała, że jest artystką. Co ciekawe, już pod koniec życia, kiedy spisywała coś w rodzaju wspomnień, napisała coś takiego: Marianna Razik, ponad 40 lat twórczej drogi. No i zaczęłam się zastanawiać, bo tej malarskiej drogi miała tych lat ledwie 20. No i nagle zrozumiałam, że ta artystka się w niej przebudziła rzeczywiście dużo wcześniej. No i że liczyła wszystko, liczyła również ten okres cyrkowy. A ona była taką osobą, która nie była w stanie nie tworzyć. Ona nawet, jak pod koniec życia opowiadała swój życiorys dziennikarzom bardzo barwnie, plastycznie i używając wielu rekwizytów, to też troszeczkę ten życiorys kreowała. Nie mówię zmyślała, bo to brzydkie słowo, ale naprawdę te opowieści, przeczytałam ich dużo i one się różniły nie tylko w drobnych szczegółach, one się czasem różniły w fundamentach. Mhm. Każda była świetna, barwna i ciekawa, ale czasami te niezgodności były naprawdę zastanawiająco duże i pomyślałam, że ona była taką osobą, która również chciała ze swojego życia zrobić opowieść i pomyślałam, że pisząc tę książkę, tak niejako wypełniam jej testament.
1: No właśnie, ciekawe, czy w ogóle wyobrażała sobie, że kiedyś taka książka powstanie, że kiedyś ktoś będzie chciał opisać jej biografię. Myślę, że wyobrażam sobie, że byłaby bardzo szczęśliwa. Bo w książce są oczywiście cytaty, wyimki z gazet, z takich kronik, prawda? Z gazet lokalnych często, to jest prasa lokalna.
2: Wyłącznie w lokalnej prasie jest, tak, o niej pisano, tak, w prasie mazowieckiej.
1: Tak, i to są no właściwie zapisy występów najczęściej cyrkowych.
2: No tam właśnie z tym cyrkowym okresem jej życia miałam bardzo wielki problem. Mhm. Ja najpierw myślałam, że napiszę taką regularną biografię o niej, opisując wszystko od narodzenia do śmierci, ale potem stwierdziłam, że ten cyrkowy okres jest rzeczywiście najbardziej frapujący i chciałam się skupić na nim. Roboczy tytuł tej książki brzmiał Czwarte życie cyrkówki Marianny, tak miało być początkowo, i chciałam właśnie się na tym czwartym życiu skupić. No i było trudno, ponieważ wszelkie relacje świadków naocznych, do których dotarłam, byli to głównie etnografowie, dziennikarze i reżyserzy filmowi, opowiadały o tym jej malarskim, czyli późnym okresie życia. Większość się w niej zakochiwała, tak platonicznie, powiedziałabym, ale większość pozostawała pod jej wielkim urokiem tego świata, który ona kreowała obok siebie, tych rekwizytów, tego ciasta, które zawsze czekało na niespodziewanego gościa, tego zapachu farb, który się unosił w tej izdebce, no i tego, co ona opowiadała przede wszystkim, podobno gestykulując. Tadeusz Baraniuk z Muzeum Mazowieckiego w Płocku właśnie zetknął się z tym, jak ona próbowała zrekonstruować swój popis cyrkowy. I w takim już mocno podeszłym wieku, w okolicach 70, postanowiła mu zademonstrować, jak się przeciska przez takie koła gimnastyczne. Znaczy, pan Baraniuk się z tego mocno śmiał. My sobie możemy wyobrazić, jak to wyglądało. Ona była totalnie niezdetonowana. Znaczy, nie miała tego poczucia, że jest w tym coś niewłaściwego. Ona się bawiła tym pokazem, więc taka to była osoba.
1: To jest pewnie ten numer, który w książce się pojawia wielokrotnie.
2: Tak, tak. Musiałam o tym napisać koniecznie. W każdym razie, jak już wydałam książkę, to napisał do mnie na Facebooku jeden pan, który jako dziecko twierdził, że oglądał ich występ, ale to była jedna osoba dokładnie. Natomiast świadków naocznych nie ma i to jest fascynujące, że mamy wielu świadków jej kariery malarskiej. Namalowała w życiu 127 obrazów. Przypomnijmy, że zaczęła po 60, więc w wieku, kiedy niektórzy idą na emeryturę, ona zaczęła kolejny rozdział życia. W tych obrazach jest mnóstwo opowieści. Ja te obrazy bardzo dokładnie analizowałam, patrzyłam na występy, patrzyłam na numery, bo ona z taką dokładnością kronikarki to pokazywała, patrzyłam, jak zbierali publikę. No to jeszcze nie były czasy wydarzeń na Facebooku, to były czasy parad przez środek miasteczka, ewentualnie plakatów. Z tym, że pamiętajmy, że lata 40. to są jeszcze lata analfabetyzmu, zwłaszcza na wsi, więc te plakaty różnie. Natomiast parada tak rzeczywiście działała przez środek miasteczka. I tych parad jest dużo na tych obrazach.
1: Tutaj dzisiaj przerwiemy, ale wrócimy do Was w kolejnym odcinku Miasta o Świcie.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję Wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99. Już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Po reklamie.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
6: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
2: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chill Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSP Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
3: Zaplątałam się w kabel od słuchawek. No nic to, damy radę i z tym kablem. 13 stopni w Warszawie, proszę zakładać płaszcze. Jeszcze chłodniej w Olsztynie, Warmia 11, 13 Trójmiasto, 14 w Szczecinie, 13 w Poznaniu, 11 we Wrocławiu, 13 w Katowicach, 11 w Krakowie. No i to by było na tyle. Będę Was informować na bieżąco.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSP Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
3: No i wszystko się zgadza. I wczoraj poszłam spać wcześniej, dzisiaj wstałam jeszcze wcześniej niż zwykle i to właściwie mi się udało. Mam nadzieję, że Wam też się uda dzisiaj sprostać temu, co przed Wami. 8 dzień września, wtorek, imieniny Marii, Adrianny i Radosława. Wszystkiego najlepszego. I dzisiaj dzień miłych wiadomości, jak powiedział Wolter, entuzjazm jest chorobą zaraźliwą, czego Wam i sobie z całego serca życzę. Cześć!
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Ale się drą nad ranem, 7:07, jak moje dziecko, które szuka swojej ulubionej koszulki, ulubionej bluzy, ulubionych spodni. Wczoraj jedna z matek na naszej grupie WhatsAppowej napisała, jaka lektura na jutro, a potem napisała mi prywatną wiadomość, że Chryste, 14 godzin słuchania, no bo już w ogóle gdzie o 20 po pierwsze można ogarnąć książkę? Przecież w Empiku na przykład półka z poezją to jest tak naprawdę dramat, chociaż może, no nie wiem. W każdym razie drugi tydzień szkoły donosicie, a jesteście już udręczeni, urąbani i po prostu zmęczeni. Cyrkle, zeszyty, okładki, książki, stołówki, diety, jadłospisy, zielone szkoły, zebrania. Trzymajcie się, jestem w tym z wami, serio. Bardzo miły to jest poranek i bardzo świeci słońce w oczy i chodzenie 2 minuty do pracy miało swoje zalety, minutę właściwie chodziłam, ale jeżdżenie też ma swoje zalety, bo można bardzo głośno słuchać rano muzyki już i że nie na słuchawkach, że tam bąbelek śpi albo piesek. Ernest Hemingway pisał rano zwykle bardzo wcześnie, zanim dzień zaczął się na dobre. Trzymał się zasady, żeby kończyć pracę, mając jeszcze pomysł na kolejny dzień. Franklin słynął z bardzo uporządkowanego planu dnia. Rano zadawał sobie pytanie, i to jest bardzo dobre pytanie, co dobrego zrobię dzisiaj. Lev Tolstoj wstawał wcześniej i dużą część poranka poświęcał na pracę intelektualną i pisanie. Victor Hugo dość osobliwie budził się wcześnie, dzień zaczynał od zimnej kąpieli, po czym przechodził do pracy. Hemingway o świcie, Murakami o 4 rano, żeby pisać, a potem bieganie. Dobre pytanie, różne epoki, różne charaktery, różne rytuały, ale jeden wspólny mianownik, zanim zaczyna się cały świat dookoła, oni poświęcali chwilę sobie i nie czynili tego z pobudek narcystycznych, ale z powodu wysokiej świadomości, co jest bardzo miłe. No dobrze, życzę wam, żebyście mieli czas na zimny prysznic, zastanowienie się, co dobrego dzisiaj zrobicie, żeby was nie urąbały ani bąbelki, ani zwierzęta, ani ludzie, którzy są obok z samego rana, żeby było miło. I tego się dzisiaj trzymajmy.
1: Nastaw się na chill out.

No dobra, ja wiem, że może to nie jest za bardzo poranny temat, bo chciałam opowiedzieć o tym, jak moja przyjaciółka się zakochała i cały czas do mnie dzwoni.

0: Żałoba to nie są tematy na wtorek na rano, ale z drugiej strony jak ktoś to ma, no to właściwie to są tematy i na wtorek, i na środę, i na piątek, na niedzielę, i na poniedziałek też. Agnieszka Taborska jest znawczynią surrealizmu, ale nie napisała książki o surrealizmie. Napisała książkę o stracie, żałobie i życiu. I o próbie pogodzenia się z tym, co ją spotkało. Terapeuci, niezależnie od tego, czy leczą człowieka ze strat w nurcie psychodynamicznym, behawioralnym, gestalt, humanistycznym, no mogłabym tu jeszcze wiele wymieniać, często radzą człowiekowi, żeby człowiek zapisywał to, co czuje, to, co myśli, to, co w nim siedzi, próbował to jakoś zdefiniować. Oczywiście nie da się tego zrobić, umówmy się, nie ma takich słów, ale u Agnieszki Taborskiej początkowo te zapiski, no to jest forma terapii, o której może myśleć i rodzi się z tych zapisków intymna zapisek zapisku. Jeden pies chciałam powiedzieć, ale temat jest zbyt poważny, żeby wciągać w to psa, który z zasady jest optymistą. To jest o tym, co nas drażni po stracie bliskiej osoby, co nas drażni. Bardzo intymna i przewrotna proza i o tym też, co nam daje siłę, czemu potrafimy parsknąć śmiechem, jak zachwycać się światem w pojedynkę w swojej najbardziej osobistej książce. Pisarka, historyczka sztuki, specjalistka od surrealizmu kreuje erudycyjną autofikcję najwyższej próby, dołączając do takich wspaniałych twórców i twórczyń, nie wiem, jak Geraldine Brooks. To wyrasta z bólu, ale wbrew pozorom, jak dobra muzyka i dobra literatura wyrastając z bólu mówi o życiu i o tym, co pomaga nam poczuć się lepiej. To jest szczególna książka, a ja nawet bym powiedziała, że szczególny poradnik dla tych, którym trudno rozmawiać z ludźmi w żałobie. Bez skóry zaczyna się jak kryminał, było to zamierzone, ale bardzo Wam polecam tę książkę Agnieszki Taborskiej z samego rana, bo wczoraj wieczorem ją skończyłam, bo to jest bardzo, bardzo dobra książka. Poranki też są od tego, żeby nie deklinować poprawnie i nie używać koniugacji, więc jeżeli jesteście zakręceni, no to w ogóle dajcie sobie przyzwolenie na to. To była taka moja radka poranna. Proszę bardzo.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
5: Spokojnie, wybierz Baniak Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
4: Pomogą mi z tym wszystkim?
5: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
4: Brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
5: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
4: Idealnie, rezerwuję.
5: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
1: Po reklamie.

0: Jak tam fajnie się stoi w korkach? No bo już się powoli zaczyna. No mam nadzieję, że ta rzeczywistość wrześniowa was za bardzo nie przytłoczy, bo właściwie wrzesień zaraz się kończy, już jest październik, a październik jest zawsze przyjemniejszy od września. Teraz zaproszenie na Śląsk będzie, na Śląsk powinnam powiedzieć, mam dużo znajomych ze Śląska. 6 spektakli w tym roku powalczy o laur Konrada na 23. Festiwalu Interpretacje. Muszę powiedzieć, że byłam na tym festiwalu, to jest wspaniałe wydarzenie. Prawda jest pomiędzy te słowa, czyje to słowa? Oczywiście, że to są słowa Konrada Swinarskiego. I to jest także hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. 6 spektakli powalczy o główną nagrodę. Ten festiwal powstał po to, żeby promować twórczość młodych polskich reżyserów i reżyserek teatralnych. Proszę tu do mnie nie pisać, jak prowadzę audycję, bo mi dzwoni. Leszek do mnie napisał. Zaraz wam przeczytam, co napisał. Zgłaszamy protest, nie jesteś porąbana. No nie wiem, chyba wiem lepiej, czy jestem porąbana, ale dziękuję za wiadomość. Wracamy do sztuki, ona nas ocali. Promocja twórczości młodych polskich reżyserów teatralnych, reżyserek teatralnych, laur Konrada, nagrodę, której patronem jest Konrad Swinarski, uważany za jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych, oczywiście. Warto sobie, jak lubicie teatr, no bo warszawskie spotkania teatralne to wszystko, co się dzieje w Polsce, trochę też w Avignon, wszystkie te festiwale, na które jeździ między innymi teraz Europa Krzysztofa Warlikowskiego, ale myślę, że w Teatrze Śląskim w Katowicach to jest bardzo wysoki poziom i on jest utrzymywany. To już 23 raz. Mamy czasy po pierwsze radykalnych polaryzacji, obsesji jednoznaczności. W czasach, które każą nam natychmiast opowiedzieć się po jednej ze stron, wybrać flagę, barykadę lub okop, wydać wyrok, potępić, uniewinnić, skancelować albo bronić, wskazać winnych i niewinnych. Świat oglądamy dziś jako konflikt dobra ze złem, prawdy z kłamstwem, swoich z obcymi, a jednocześnie żyjemy w epoce wyczerpania. Dlatego te słowa, że prawda jest pomiędzy twórczością, wolnością, odpowiedzialnością, wspólnotą, a indywidualizmem, pomiędzy potrzebą zmiany, a lękiem przed nim, pomiędzy mitem, a rzeczywistością, pomiędzy eksperymentem, a tradycją, pomiędzy wiarą, a bluźnierstwem, pomiędzy ambicją, a celem, mogę jeszcze wymieniać, a na koniec będzie pomiędzy empatią, a prowokacją i najważniejsze, pomiędzy miłością, a nienawiścią. Chociaż powinnam powiedzieć pomiędzy nienawiścią, a miłością i skończyć na miłości. Tam się rodzi najciekawsza sztuka właśnie. Warto sobie zapamiętać Teatr Śląski w Katowicach i Maja Kleczewska między innymi i Monika Strzępka i Grzegorz Jarzyna zasiadają w tym roku w jury, ale to młodzi będą prezentować swój język i swoje spojrzenie na świat.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: I guess for now you've got the last laugh.

0: 7:48 na zegarze. Jak mi ktoś jeszcze raz powie, że ja coś tutaj czytam, to walnę w ten pusty łeb po prostu przez eter. Nigdy w życiu nie czytałam żadnych wejść. Ludzie radia dzielą się na tych, którzy przychodzą na poranek, na popołudnie, na wieczór, no nie wiem, na audycję swoją przychodzą 40 minut wcześniej i piszą na komputerze to, co będą chcieli mówić. A skąd ja mam wiedzieć, co ja będę chciała mówić pół godziny później? A poza tym ja zaczynam audycję o 7, wstaję o 5, więc nie wiem, o której miałabym wstać, żeby jeszcze to wszystko napisać. Przecież dzieją się różne rzeczy w międzyczasie. Nie ma czasu na pisanie. Jest czas na myślenie, na napisanie, ale w ogóle innych rzeczy, nie takich do radia. Mam dużą słabość do ludzi, którzy wierzą w intelekt, ale nie robią z tego religii. I chcę tutaj powiedzieć, że wiara jednak w drugiego człowieka i w to, że on samodzielnie siedzi i artykułuje te wszystkie rzeczy, jest piękna. Dopóki nie zaczynamy wierzyć, że człowiek myślący musi wszystko rozumieć i wszystko zapisać, czasem trzeba przecież zostawić jakąś odrobinę niewiedzy, odrobinę absurdu i przede wszystkim spontaniczność, której nie nauczycie się nigdzie, jeśli jej w sobie nie macie. No nie da się tego elegancko wyjaśnić, dlatego ten łeb tu wszedł po prostu. Jedyną rzeczą, którą czytam w tej audycji, to jest informacja, są wiersze i zapewniam, że po godzinie 8 jakoś tak mnie natchnęło, bo jak jest mi smutno, to czytam Bishop, jak jestem zła, to czytam poezję Heneya Kopalnianą, która moim zdaniem jest bardzo romantyczna, bo w kopalni może być romantycznie, a jak jest mi miło, to wracam do tego, co będzie po 8 i wy wrócicie razem ze mną. A wczoraj wieczorem, zasypiając sobie, odpaliłam w słuchawkach tę piosenkę, którą teraz wam puszczę, żebyście sobie też posłuchali, ale nie zasypiajcie przy niej, szczególnie jeśli jedziecie samochodem. O.
1: Nastaw się na Chillout.

0: sama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
10: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
13: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Tomek!
15: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
22: To co najlepsze w Volkswagen. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen.
22: Po reklamie.

0: Silizet. Pogoda.
1: No dobrze, popatrzymy sobie, co tam w tej pogodzie, bo jak ja powiem, że w Gdańsku jest 15, a ktoś jest w Gdańsku, to od razu piszecie, że jest 13. No to taki radar aktualny to 15 Gdańsk, Olsztyn 13, 15 Warszawa i Kraków, 17 Katowice, 14 Wrocław i 15 w Szczecinie.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 8 na zegarze i 8 dzień września też, wtorek. W ogóle lubię bardzo cyfrę 8. Ona mi się podoba, wizualnie i w ogóle. Imieniny Marii, Adrianny i Radosława. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień miłych wiadomości. Można do kogoś miłą wiadomość napisać, albo dostać też można. A ja zapraszam do 10:00. Cześć.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Teraz będzie ananas. Nie wiem, jak to ludzie te różne nazwy wymyślają sobie w życiu. Tak próbują coś nazwać, dookreślić. Nie zawsze trzeba. W tej godzinie dobra książka do dostania, cykl Jeden wiersz w radiu i dużo gitarowych solówek, żeby nikomu nie było przykro, że ich nie ma w radiu, ale nie, na to nie mam wpływu, na różnego rodzaju gmeranki, bo nie mam takich predyspozycji zawodowych i zablokowaną mam bazę danych, żeby nie wymyślać jako człowiek rebelia. No nic to. Zapraszam. Dojeżdżajcie spokojnie do pracy. Dziękuję za wszystkie wiadomości. Tomek, Leszek, bez wjeżdżania samochody, które stoją naprzeciwko. Bardzo proszę, bądźcie spokojni.

0: Zaraz będzie zaproszenie do Wiednia, 9 minut po godzinie 8, ale Erna Rosenstein była do podziwiania jakiś czas temu w Londynie i widziałam, to była duża wystawa zbiorowa w Londynie surrealistów i to był chyba 2023 rok, ale też w Nowym Jorku i to był chyba 2017 rok, z tego co pamiętam, ale do Wiednia zdecydowanie bliżej i ona do tego Wiednia wraca. Ponad 90 lat temu jej rodzice wysłali Ernę Rosenstein do Wiednia, licząc na to, że nowe otoczenie odciągnie ją od komunizmu. Dziś artystka symbolicznie wraca do miasta za sprawą dużej retrospektywy. W jej sztuce pamięć i trauma spotykają się ze snami, z polityką, z bezkompromisowością i z taką troszeczkę rebeliancką nutą w jej twórczości. I fajnie, bo do 2027 roku, do stycznia, tę wystawę można oglądać. Wiedeński Belwedere to jest miejsce, które pokaże po drugiej stronie ciszy. No i to jest nawiązanie bezpośrednio do obrazu Erny o tym samym tytule, ale też do motywu ciszy, bo są takie rzeczy w sztuce, one się przytrafiają i w wizualnej, i w dźwiękowej też. Zresztą bardzo wiele osób twierdzi, że pauza zdecydowanie jest ważniejsza i w teatrze, i w muzyce niż czasami, niż to, co jest później. I ta cisza jest obecna w całej twórczości Erny Rosenstein. To jest bardzo porządna, obszerna retrospektywa, a pretekst do jej zorganizowania posłużył istotny, a za pretekst właściwie posłużył taki bardzo istotny moment czy epizod z życia artystki, można było powiedzieć, w latach 30. XX wieku. Dwa lata mieszkała właśnie w Wiedniu. No, a musimy pamiętać, że to jest artystka, która zanim zaprosi nas do Wiednia, no to obowiązkowo prosi, żeby przystanąć w podwarszawskiej wsi, miejscu, które zaważyło na artystycznych i faktycznych losach Erny. Są do poczytania listy do rodziców z tego Wiednia. To jest historia i wierszy też. To jest historia o obrazach pamięci, o byciu niepokorną, o paryskich olśnieniach, o wojennej tułaczce i o tym, że właściwie życie pod prąd było najlepszym wyborem dla tej artystki. No więc zaproszenie do Wiednia obowiązkowe, a to jest wspaniała artystka i podziwiana. Pamiętam w Londynie tę dużą wystawę surrealistów, to w ogóle było coś niesamowitego, więc polecę się waszej uwadze. Bo jest jesień, można łazić teraz po galeriach, po muzeach i czytać dużo książek i o tym za chwilę.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Pytacie mnie w listach, jaki serial teraz oglądam? No żadnego właśnie, o to chodzi. Od jakiegoś czasu nie oglądam. Ale idzie jesień i zima, no to może coś się zmieni. Mówiłam o tej pogodzie, że jak tylko powiem, ile jest stopni, to za chwilę dostaję wiadomości. I oczywiście, Jasiu, pozdrawiam cię serdecznie. 15 w Gdańsku, ale 17,5 w Sopocie. No to lepiej być w Sopocie niż w Gdańsku. Co do seriali, to jakoś na razie nie mam przestrzeni, bo jestem zajęta. A co do książek, to zawsze jest przestrzeń w międzyczasie, a ponieważ w wieku lat 7 ukończyłam kurs szybkiego czytania zasponsorowany przez moją babcię, to jakoś schodzi. I co do książek, chyba ten Scott Preston i Pożyczone wzgórza, czyli Kumbria, góry, doliny, wioski, farmy, hrabstwo, które leży gdzieś między Anglią a Szkocją, ja kocham. Ja po prostu powinnam być Szkotką i powinnam żyć w czasach rodu Mackenzie'ch i powinnam mieć wielkiego Szkota obok siebie, który będzie mówił: idę, kobieto, na łowę. I to by było coś. Ja po prostu kocham. Więc jak Scott Preston napisał literacki western w angielskim stylu i to jest idealne połączenie ludziska, to jest duch Tarantino i brutalny północny realizm, po prostu gdzie tam wikingowie, Szkoci, to jest piękna, mroczna, natchniona powieść, od której nie sposób się oderwać. I ja nie lubię na przykład kryminałów za bardzo i nie w ogóle. Zauważam, że te reportaże i biografie to jest coś, co się dobrego może człowiekowi przytrafić, bo nikt i nic nie stworzy takiego scenariusza jak życie, ale te Pożyczone wzgórza są wspaniałe. Pora deszczowa, 12 miesięcy, woda zawsze kwaśna, ziemia cierpka. I to jest brawurowa powieść o zapomnianej Anglii, przegranym pokoleniu, o trudach życia na dalekiej prowincji i takich z krwi i kości farmerach, bezgranicznie oddanych codziennej walce o przetrwanie. To jest brutalna, piękna, pełna gniewu, a gniew jest dobrą emocją, a jednocześnie poetycka elegia o końcu małego świata. Już teraz Scott Preston do dostania. magdalena.kasperowicz@gz.pl.
1: Nastaw się na Chillout.

0: autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Minczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
9: i Klemens prawy.
8: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
10: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
9: Codziennie.
10: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
7: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin

0: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Zastanawiałam się dzisiaj, wybór nie był prosty. Miało być albo z okazji twoich urodzin, albo o poduszkach. No to będą poduszki może jednak. Każdy w życiu spotkał złodzieja albo złodziejkę poduszek kiedyś. Kiedyś. Wracamy do Turynu. Guido Catalano, mała złodziejka poduszek. W moim łóżku jest mała złodziejka. Mała złodziejka poduszek. Nazwałem ją małą złodziejką. W nocy nazwałem ją małą złodziejką poduszek. Uśmiechnęła się do mnie. Może spała, a może mi się śniło. Dlaczego kradniesz mi poduszki w nocy, mała złodziejko? Zapytałem. Dlaczego nazywasz mnie małą złodziejką? Przyłapałem cię w nocy na gorącym uczynku. A zatem wyjaw mi moje prawa. Wszystko, co powiesz, może zostać użyte do tego, żeby cię pocałować. Ogłosiła się więźniem. Ogłosiłem ją najdroższą złodziejką poduszek, by nigdy więcej nie miała odwagi zakraść się do mojego łóżka. A potem nastała noc. Taka prawdziwa. By uczynić ją jej królową. A wraz z nocą cisza, gwiazdy i pocałunki i amnestia dla wszystkich małych złodziejek poduszek we wszystkich łóżkach całego królestwa. No to może te urodziny będą jutro, na przykład, bo też są bardzo ładne. To był Guido Catalano, poeta z Turynu, który popełnił dużo poetyckich książek i mała złodziejka poduszek. I coś mi się tu głosi, kłamie. To sobie teraz pójdę herbatę zrobić, na przykład. 8:42.
0: Jeden wiersz w radiu.
2: Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant. Height is irrelevant. He was a 1 out of 10. I wish that I knew it then. I'm still recovering. Truly invulnerable. I love a sentiment. Quickly I opened up.

0: Mnie to zastanawia, jak wy siedzicie w pracy i piszecie ze służbowych maili jakieś wiadomości i tam nagle jest wiceprezes zarządu coś tam. No to jest bardzo śmieszne. Znaczy, nie wiem, czy tak można, ale uważajcie na to. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości dotyczące złodziejki poduszek. To był Guido Catalano, poeta z Turynu. I bardzo ładny tomik poezji "Za każdym razem, kiedy mnie całujesz, umiera jeden nazista". Nakład w Polsce został wyczerpany, ponieważ bardzo dużo ludzi słucha tej audycji i słyszało te wiersze. To przed chwilą Kaśka Sochacka sobie pośpiewała. I jak mówi mój serdeczny kolega, wszystkie najładniejsze piosenki są o miłości, kiedy jest, i o miłości, kiedy jej nie ma. Trudno wymyślić coś bardziej ludzkiego niż takie tęsknotki, albo czyjąś obecność, albo czyjś brak. I to zresztą miłość, wiemy, nie od dziś ma zresztą tę przewagę nad większością tematów, że potrafi być jednocześnie obecnością i brakiem. Może dlatego te najładniejsze piosenki się nigdy nie starzeją. W związku z miłością zaproszenie na wystawę Herbarium za chwilę Mateusza Szczepińskiego. Bardzo piękny cykl i to już za moment w Chili Z po godzinie 9.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out. Well, I hope you'll make up your mind.

0: nowe Lego Creator 3 w jednym?
1: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
0: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
1: To będzie dla mnie zaszczyt.
2: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
5: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Po reklamie.

0: CIZ. Pogoda.
1: Sprawdzamy sobie, co tam w tej pogodzie. Proszę mnie pilnować. Mogę się pomylić o trochę. W Poznaniu 17, we Wrocławiu 19, 18 w Krakowie, 21 w Katowicach, 18 w Lublinie i w Rzeszowie też 18 i w Warszawie, w Białymstoku 17, w Olsztynie 16, w Trójmieście mówiłam 18.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 9 na zegarze, 8 dzień września, wtorek, imieniny Marii, Adrianny i Radosława. Dzisiaj dzień miłych wiadomości. Jak pokazuje mój kalendarz przekrojowy, entuzjazm jest chorobą zaraźliwą, czyli słowa Voltaire na dzisiaj cała prawda, a ja sobie w przekroju zrobiłam test, psychotest, czy jesteś człowiekiem. I wyszło mi, że nie jestem. Magda Kasperowicz, nie człowiek. Zapraszam do 10.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Ale też nie wyszło mi, kim jestem. No bo to, że nie jestem człowiekiem, to jedno. Ale kim jestem? Wspaniały psychotest. Wspaniały.

0: Jak tam u was? 7 minut po 9. Dajecie sobie radę, czy życie daje się we znaki, czy raczej życie daje się wam? Macie dobry dzień, takim, w którym kawusia smakuje jak obietnica, ludzie wydają się nawet znośni, a rzeczy dziwnie układają się po naszej myśli. Moja przyjaciółka zawsze jak mnie chce zelzić. Pozdrawiam. Nie dzwoń do mnie teraz, Hanusia, bo ona do mnie właśnie dzwoni i mówi do mnie miłego dzionka i smacznej kawusi, co doprowadza mnie do szału, bo ponieważ ja nienawidzę zdrobnień, a najbardziej ze wszystkich zdrobnień na świecie nienawidzę madziu. Po prostu to jest najgorsze na świecie. Zapytałam was, jak wam w życiu, czy przeciwnie, może ktoś was od rana denerwuje, coś się zepsuło, ktoś powiedział jedno zdanie za dużo, już wiadomo, że człowiek jednak nie został stworzony do życia w społeczeństwie. No są takie dni, ale nie przejmujcie się. Wystarczy jeden człowiek, jeden, nie tłum, nie katastrofa, nie kryzys gospodarczy. Po prostu ktoś, kto nagle postanowił przetestować naszą cierpliwość i wtedy nagle odkrywamy w sobie pokłady filozofii, o których nie mieliśmy pojęcia. Bywają też dni dobre, takie zupełnie niepozorne, nic spektakularnego się nie wydarza, a jednak człowiek wraca do domu i myśli, było dobrze, a może nawet bardzo dobrze. Więc ciekawi mnie, po której stronie jesteście dzisiaj. Co wam poprawiło humor, co was rozczuliło, kto was zachwycił, a kto, umówmy się, powinien dostać od losu delikatny sygnał ostrzegawczy. Mój kolega mówi, że życie jest jak radio, nie zawsze wybieramy piosenkę, która właśnie leci, ale możemy zdecydować, czy go nie przełączymy na przykład na jakieś inne radio pobożnickie, czy takie jakieś inne. Miejcie dobry dzień. Za dwie piosenki będzie kolejna książka do dostania w Chili Z.
1: Nastaw się na chilla.

0: Słuchajcie, czyli za 14 minut po godzinie 9. No tak to jest, że jak się w radiu siedzi, przyjaciółka zadzwoniła, miłej kawusi było. No właśnie dobrze, że tak nie mówię, hej, muszę kończyć, bo dzwoni do mnie kochani słuchacze i słuchaczki, przyjaciółka, która jest sfrustrowana swoimi sprawami życiowymi, a szczególnie swoimi durnowatymi sprawami życiowymi dotyczącymi, nie mogę powiedzieć czego, bo dużo ludzi z jej pracy słucha tej audycji, więc nie będę już nic mówić, w każdym razie schizofrenia po prostu. Miała być książka, dosyć tej prywaty w ogóle. Miała być książka i teraz książka będzie, a to jest bestseller i on jest do dostania teraz, tutaj, w tej audycji porannej, która ma bardzo dużą słuchalność w kraju i nawet za granicą, bo nawet z Londynu piszą, z Porto piszą, do którego nigdy nie wrócę i z różnych miejsc. I niezależnie od tego, gdzie nas teraz słuchacie, czy to jest Portugalia, czy to jest Anglia, może ktoś w Szkocji też słucha, to ja bym była bardzo zainteresowana żywo, żeby dać znać, no bo ta Szkocja jest w moim sercu nieustannie. To można dostać tę książkę, a my nadamy. Nawet do Porto mogę nadać. A teraz już poważnie, już schodzimy z tego durnego tonu wymagającego leczenia, konsultacji z lekarzem i farmaceutą. Dennis Johnson i Drzewo Dymu. To jest historia zupełnie nieoczywista, bo gdybym chciała opowiedzieć o tej książce, a jest to bestseller i jest to literatura piękna, pisarza, poety, dramaturga, uznawanego za jednego z najwybitniejszych twórców amerykańskiej literatury. Taki ten język jego, taki lapidarny, połączony z umiejętnością tworzenia obrazów, scen i to wszystko ma takie uczuciowe natężenie, no to w ogóle to jest tak, że jak ktoś nie zna, no to to naprawdę jest to uczta intelektualna i duchowa, a Drzewo Dymu to jest historia o rozproszonych losach bohaterów, których spaja postać pewnego pułkownika, który zamierza czegoś w życiu dokonać. I tak przez Filipiny trafia do Wietnamu, a James Houston rzuca szkołę i śladem starszego brata Billa zaciąga się do wojska, a jeszcze ktoś chce wiedzieć, kogo może bezpiecznie zdradzić, a jeszcze ktoś szuka czegoś nowego w życiu po stracie bliskiej osoby. Dużo różnych bohaterów i bohaterek. A Dennis Johnson, autor Syna Jezusa i Aniołów, napisał opowieść o Wietnamie, która jest porównywalna z Łowcą Jeleni i Czasem Apokalipsy. Uwierzcie, przysięgam, to jest bardzo trudne, żeby sobie to ogarnąć głową, ale to jest bardzo wielowątkowa, obejmująca dwie dekady narracji, naprawdę totalnie, i tu uwaga, wyraz epicka skala, z niezwykłą czułością opowiedziana historia, która mówi o ludziach uwikłanych w przemoc, złudzenia, moralny chaos. I nowy przekład Tomasza Gałązki oddaje wielość rejestrów tej prozy. Brutalność, absurd, melancholię, nadzieję, miłość, że komuś mimo wszystko uda się ocalać. Bardzo to jest dobra książka. No co by tu mówić, no nie lubię tego wyrazu, taki wytarty dosyć. Bestseller do dostania już teraz w Chili Z i do wysłania gdziekolwiek jesteście na ziemi. magdalena.kasparowicz@chiliz.pl. Bardzo proszę. Mamy coś z autorem wspólnego z chaosem w ostatnim czasie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

Autopromocja. Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych

0: Już dziś o 22:00. Hot and Chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16:00 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
4: A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
9: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
14: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
15: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
14: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
16: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
15: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
0: Po reklamie.

0: za 20 minut, godzina 10. Teraz mi się przypomniała historia przez tę moją przyjaciółkę szaloną, żeby było jasne, bo muszę zrobić wstęp do tej opowieści. Ja naprawdę nie mam nic do sportowców. Wręcz przeciwnie. Moja matka była mistrzynią w lekkiej atletyce. Sport od zawsze był gdzieś blisko mnie. Wiem, ile jest w tym sporcie dyscypliny, charakteru, pracy i tego pięknego rodzaju uporu, który każe człowiekowi wstać rano i jeszcze raz zrobić coś, czego poprzednim razem nie zrobił wystarczająco dobrze. Ale sportowcy? No, do patrzenia w telewizji absolutnie. Zwłaszcza hokeiści. Wielkie klaty, szerokie ramiona. Człowiek wygląda, jakby mógł wynieść lodowisko pod pachą. No i właśnie moja przyjaciółka mi przypomniała, że ona się kiedyś spotykała z hokeistą bez nazwisk.
1: Greg Bake.
0: I pewnego razu, ponieważ najwyraźniej postanowiła sprawdzić, czy za tą klatą znajduje się również jakaś rzecz, pyta go, uwaga, wieczorem, a czy ty lubisz Hermana Hessego? A on jej odpowiada, przysięgam, że jej to odpowiada, nie jestem nazistą.
2: Nastaw się na Chillout.

0: Teraz będę się z wami żegnać, ale nie na kolanach, bo siedzę. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Bardzo to był dynamiczno zabawny poraneczek. Użyłam tego zrobienia celowo, żeby samą siebie tak złajać nad ranem. Życzę wam dobrego, wspaniałego dnia. Przypominam, że dzisiaj jest dzień dobrych, dzień miłych wiadomości. To można komuś jakąś miłą wiadomość posłać albo dostać też, czego wam życzę z całego serca. Idę na śniadanie. Pomyślę sobie, co sobie zjem. Coś pysznego, takiego dobrego. Pysznego takiego. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dobrego, wspaniałego dnia. Bartek Winczewski po 10:00. Z tego, co mnie oko nie myli, patrząc tutaj w różne rzeczy, ale może być też tak, że się pomyliłam. Chociaż mam nadzieję, że nie. Trzymajcie się ciepło. Do jutra, do 7:00. Cześć.
1: Nastaw się na Chillout.

0: reklama.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
3: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
0: Po reklamie.

0: Minęła 10:00, przy mikrofonie czyli Lizet Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Performance to temat szczególnej wystawy Komuny Warszawa, która w tym roku świętuje jubileusz. Performance jako dzieło sztuki, które pozostaje w pamięci odbiorcy, a poza tym, no właśnie, co dzieje się z resztkami performance'u, z jego śladami, rejestracjami? O to pyta Komuna i odpowiada, że w Polsce dotąd niewiele. Projekt kuratorowany przez Tomasza Platę może to zmienić. Pod hasłem Obywatelska kolekcja sztuk performatywnych można aktualnie oglądać zestaw kilku 10 obiektów i realizacji wideo przygotowanych przez osoby artystyczne zaprzyjaźnione z komuną. Kolekcję można już odwiedzać. Jest prezentowana w niedostępnych dotąd przestrzeniach swojej siedziby w weekend jeszcze do 3 października. Przypominamy o ostatnich seansach na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Zostały jeszcze tylko 2, a zatem to ostatni moment, ostatnie wieczory, żeby doświadczyć takiego miłego oglądania dobrych filmów, podkreślam, bo tutaj prezentowane są zawsze perełki w wyjątkowej lokalizacji z widokiem na dach gdańskiej Starówki. 11 września wartość sentymentalna, 12 września bez wyjścia. Te 2 tytuły na koniec sezonu. U nas zaproszenia podwójne na te seanse. Jeśli chcielibyście się wybrać tak na pożegnanie lata, to napiszcie proszę na adres kultura@gz.pl. Przypominamy też o Festiwalu Kultury Wrażliwej. To jest cykl inkluzywnych wydarzeń kulturalnych, wybranych specjalnie dla odbiorców, takich, którzy posiadają specjalne potrzeby, ale adresowany jest oczywiście do wszystkich. Po raz 4 odbędzie się jesienią w tym roku. Program współtworzy aż 38 instytucji, a w programie jest ponad 90 wydarzeń, także ten festiwal pięknie się rozrasta. To będą spektakle teatralne, koncerty, warsztaty, oprowadzania oraz spacery w kilkunastu miejscowościach oprócz Krakowa. To będą m.in. Lusławice, Niepołomice, Oświęcim, Wadowice, Zakopane, Zubrzyca Górna. Oczywiście wszystkie lokalizacje znajdziecie na stronie internetowej wydarzenia, które w tym roku odbywa się pod hasłem Sztuka Zmysłów i na pierwsze spotkania zapraszamy 20 września.
0: Już?
2: Tak, na razie tak, ale będzie ciąg dalszy.
0: No to odetchnąłem z ulgą. Magda Bauer, dziękuję. Zapraszam o 11:00.
2: Dzięki.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
0: Wprawdzie tylko na moment, ale wraca do nas lato. Już dziś na termometrach do 30 stopni, to na południowym zachodzie. W centrum i na południu 28, nieco mniej, bo 25 na północy. Jutro jeszcze cieplej, a dziś w całym kraju dużo słońca, mało chmur, przelotny deszcz możliwy jedynie na północnym zachodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: 6 minut po 10:00, dzień dobry, we wtorek, 8 września, Bartek Winczewski, zapraszam. Do 13:00 Tiny Habits i Lizzie McAlpin. To na dobry początek, już teraz For Sale, Sai.
1: Dobre wibracje, czyli Z.

0: he's gone.
1: Tego głosu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. When he's gone to w Chilli Z Sam Smith z najnowszej płyty Hazel Eyes. Czy zdarza się wam marzyć? A jeśli tak, czy są to marzenia takie małe, przyziemne, czy raczej wielkie projekty, które zajmują wam głowę niezależnie od tego, że szanse na ich spełnienie często są mało realne? W każdym razie dziś szczególnie życzę wam, aby marzenia i te małe, i te duże jedno po drugim spełniały się, a to dlatego, że dziś, 8 września, obchodzimy Dzień Marzyciela. Dziś również Dzień Dobrych Wiadomości. Można to wszystko pięknie ze sobą połączyć. Wówczas sukces gwarantowany. Black Pumas to w Chilli Z już teraz, 18 minut po 10.

time.

Skoro dziś Dzień Marzyciela, założę się, że nie jeden aktor marzy o tym, aby zostać Jamesem Bondem. Poszukiwania następcy Daniela Craiga podobno dobiegły już końca i już niebawem poznamy wreszcie nazwisko nowego agenta 007. Być może będzie nim 36-letni szkocki aktor Jack Lowden, znany choćby z serialu Kulawe konie. Jego nazwisko właśnie najczęściej pojawia się wśród typów bukmacherów. Jego nazwisko też zdradził właśnie Gary Oldman, kolega Jacka Lowdena z planu Kulawych koni, który pytany o następcę Daniela Craiga wskazał właśnie Jacka Lowdena, przekonany, że casting dobiegł końca. No i to właśnie nazwisko Scotta Lowdena niebawem ogłoszone zostanie jako nazwisko nowego Jamesa Bonda. Czy tak się rzeczywiście stanie? Okaże się niebawem. Serial wokół poszukiwania nowego Bonda trwa. No to jak tylko czegoś się dowiemy, na pewno podzielimy się tym z wami w Chili Z. Muzycznie za to już teraz dzielę się z wami Danielem Godsonem. Jego piosenką znaczy się Boomerang w Chili Z. To już teraz 25 minut po 10.

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje.
3: Historie, które dają do myślenia.
2: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
3: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
14: Herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
13: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
14: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
12: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPS, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Po reklamie.

Chodzą plotki, jakoby już niebawem swoją premierę miał wspólny utwór Madonny i Charlie XCX. Obie panie wymieniają się aktualnie uprzejmościami na swoich social mediach, a ci, którzy temu się przyglądają, widzą w tym właśnie szansę na wspólny utwór Charlie XCX i Madonny. No to czekamy. Charlie XCX ze ścieżki dźwiękowej filmu Wichrowe wzgórza za nami. Tymczasem Polo i Pan, czyli krótka muzyczna wycieczka do Francji, to przed nami w Chili Z. 20 minut pozostało do 11. Przed 11 u nas jeszcze m.in. Everything But The Girl.

Trwa festiwal filmowy w Wenecji. Już niebawem wybierzemy się na Wyspę Lido. Sprawdzimy, co tam na festiwalu słychać. 13 minut tymczasem pozostało do 11. Niebawem Magda Bauer, tymczasem Everything But The Girl.

0: Nastaw się na chill out. Reklama. Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
1: Kawka się ceni.
2: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
3: Polecam. Cezary Pazura.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 20.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
9: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
8: Pomogą mi z tym wszystkim?
9: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
8: Ach, brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
9: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
8: Idealnie, rezerwuję.
9: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
10: Po reklamie.

0: Na zegarze prawie 11:00, u mojego boku Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hawk, Derek Jarman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar. To z nimi przez lata przyjaźniła się i z tej przyjaźni czerpała inspirację do wspólnej pracy Tilda Swinton. Już niedługo artystka pokaże w Warszawie wystawę poświęconą tym rozdziałom jej życia.
3: Tilda Swinton postanowiła przywieźć swoją wystawę Ongoing do Polski. Jako zespół Malta Festival, który prezentował Embadding Pasolini w 2025 roku, zaprezentujemy ją w Warszawie już we wrześniu.
2: Mówi Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festivalu.
3: Wystawa to opowieść o filmie, twórczości, kreatywności, ale przede wszystkim sile, jaką daje przyjaźń i zaufanie w kreatywności i dążeniu do autentyczności we własnej pracy, z której aktorka rozpoznawalna jest od 40 lat.
2: Wystawę będziemy oglądać w Centrum Przemysłów Kreatywnych na warszawskiej Pradze już od 18 września do 17 stycznia. Niepokonane Williama Faulknera to kolejne dzieło pisarza, które pojawi się w nowym polskim tłumaczeniu autorstwa Jacka Denela. To będzie czwarty tom serii nowych przykładów jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku. To Faulkner zaskakująco przystępny, pełen filmowego tempa, humoru, przewrotności i mocnych postaci. Pod powierzchnią przygodowej opowieści kryje się jednak to, co u niego najważniejsze. Rozpad mitu, przemoc, rasowe i klasowe napięcia oraz fałsz. Wielkich narracji o honorze czytamy w zapowiedzi wydawnictwa Znak Litera Nowa, premiera w księgarniach 23 września. Ponad 100 wydarzeń, wiele muzycznych emocji, muzyka, przestrzeń i ludzie. Te trzy słowa towarzyszą nowemu otwarciu Symfonii w Warszawie. Projektowi nowej siedziby orkiestry przyglądaliśmy się już od jakiegoś czasu w miniaturze i na wizualizacjach. Jest gotowa, pierwsze koncertowe testy będą niebawem. Nowe otwarcie zaplanowano od 11 do 27 września. Przy Grochowskiej będą liczne koncerty, warsztaty i spotkania. Pierwszy weekend już teraz od 11 do 13 września koncerty plenerowe ze wstępem wolnym. 11 września Symfonia Varsovia pod batutą Radosława Szulca prawykona utwór Piotra Pyszata na gamepad solo, orkiestra, elektronika, audio, playback i wideo. W niedzielę 13 września na zamknięcie pierwszego festiwalowego weekendu na scenie wystąpią wspaniali pianiści Aleksander Dębicz, Hugh Lee i Kasia Pietrzko. Tego dnia usłyszymy też m.in. specjalnie zamówioną na tę okoliczność aranżację symfoniczną utworu Warszawa Davida Bowiego. A pomiędzy tymi koncertami w sobotę 12 września jeszcze Symfonia Varsovia Brass, czyli jazz, muzyka popularna, aranżacje klasyki na zespół instrumentów dętych.
0: Wspaniale, że Warszawa w końcu doczekała się nowej sali koncertowej. No to jeszcze tylko czekamy na nową odsłonę sali kongresowej. Trochę to trwa.
2: Cierpliwości. Myślę, że efekty będą, mam nadzieję, że efekty będą doskonałe.
0: Czekamy. A na Magdę Bauer aż tak długo czekać nie trzeba będzie. Kolejne w Pogoni za Kulturą w Chili Z już w południe.
1: W Pogoni za Kulturą. Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Zapraszam na kolejną wspólną godzinę w Chili Z. Dobre wibracje wtorkowe, 8 dzień września, 3 minuty po 11. Somber, wielki nieobecny letnich festiwali w Polsce w tym roku. Od niego rozpoczynamy tę godzinę. Canal Street.
1: Dobre wibracje w Chili Z.
0: Ale plotki głoszą, że Somber do Polski przyjedzie. To tyle, że już...

Wtorkowe przedpołudnie spędzacie z Chili Z już niemal dokładnie za miesiąc. 7 października swoją premierę mieć będzie film Mniej obcy, który przeniesie nas do Polski czasów przełomu lat 70. i 80. Poznamy wówczas młodego, niepokornego gitarzystę Jana Borysewicza, którego muzyczne marzenia poprowadzą do powstania jednego z najważniejszych polskich zespołów rockowych, czyli Lady Punk. W roli Jana Borysewicza zobaczymy debiutującego na dużym ekranie Mikołaja Bukrewicza. U jego boku, jako pozostali członkowie Lady Punk, pojawią się Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak i Marcel Bara. Historię grupy uzupełnia oczywiście postać współzałożyciela Lady Punk, autora tekstów zespołu, Andrzeja Mogielnickiego, w tej roli Patryk Pietrzak. Z kolei młodego Jana Borysewicza w filmie Mniej obcy zagra Mirosław Tomczuk. Na drugim planie między innymi Kinga Price, Ireneusz Czop i Maciej Musiałowski. W sieci można już zobaczyć nowy zwiastun tego filmu Mniej obcy, historia kariery Jana Borysewicza i zespołu Lady Punk. Swoją premierę mieć będzie 7 października. My dziś mamy 8 września, to jest wtorek, 16 minut po 11 na zegarze. Mild Minds, Formations już przygrywa nam w tle, za moment także Romy, wokalistka DXX, a po polsku Paula Roma ze swojej ostatniej płyty Z resztek.

koncertem w Dąbrowie Górniczej 26 września Paula Roma rozpocznie trasę koncertową promującą jej ostatnią tegoroczną płytę Z resztek. Kolejne przystanki tej trasy to Białystok, Warszawa, Wrocław i Poznań. Po szczegóły odsyłam was do social mediów artystki z płyty Z resztek. Tymczasem w Chili Z piosenka Nie wypada. Już niebawem u nas muzycznie także Lee Kelly i John Mayer, oczywiście między innymi.

0: autopromocja.
1: Na chilloutie w Chili Z.
2: To popołudnie spędzimy niespiesznie. Z porcją, mam nadzieję, zabawnego humoru, z porcją muzycznych reminiscencji w audycji Past Perfect i z gimnastyką umysłową w najfajniejszym konkursie w polskim eterze. Konkursie takim popołudniowym. Na chilloutie.

0: Tylko w GZ.
1: Zapraszam, Rafał Turowski.
2: Autopromocja.
0: Reklama. Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Po reklamie.

Telefon, klucze, portfel. Wszystko jest, o tym właśnie przed momentem śpiewała Lainey Wilson. Na gitarze z kolei grał John Mayer. Słychać było, że to właśnie on, niepodrabialne brzmienie gitary tego artysty. 20 minut pozostało do południa, no to teraz zabieram was do Australii. Empire of the Sun, piękny, barwny, kolorowy koncert. Zagrali tego lata na letniej scenie progresji w Warszawie, u nas już teraz z piosenką High and Low.

szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi.

Monika Brodka z materiałem z płyty Granda sprzed 16 już lat była jedną z gwiazd tegorocznej trasy. Letnie brzmienia dobiegły końca. Wielki finał tegorocznej trasy w ten miniony weekend miał miejsce w Poznaniu. Ciekawe, czy Brodka wróci jeszcze do materiału z Grandy. Byłoby super, gdyby jeszcze w kilku miastach pojawiła się właśnie z tą trasą. Widziałem fragmenty tych jubileuszowych koncertów. Wyglądało to imponująco. No to trzymajmy kciuki, aby w przyszłym roku ten jubileusz Grandy miał swoją kontynuację. 10 minut pozostało do południa. Przed południem u nas jeszcze między innymi Leon Bridges, a o 12:00, jak to bywa, o równej godzinie w Chillizet, Magda Bauer i W pogoni za kulturą.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: 12 właśnie minęła, przy mikrofonie Chilli Z Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Nasza rewolucja, film Piotra Domalewskiego o Gajce i Jacku Kuroniach, zadebiutuje na wielkim ekranie podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To opowieść o relacji dwojga ludzi, dla których wielka historia miała osobisty wymiar, a przede wszystkim o wolności i czasie, w którym ta wolność była marzeniem. O bliskości, która przetrwała chwilę trudnych wyborów i ludziach, którzy nie przestali wierzyć w to, że wolność jest możliwa. W głównych rolach Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik. Film trafi do kin 11 listopada, a od dziś w sieci zobaczycie jego zwiastun. W trzech historycznych przestrzeniach Bydgoszczy, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rodera, Galerii Współczesna oraz Klubie Mózg. Obecny jest w tym roku 22. Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych Mózg. Od sierpnia do listopada w trzech aktach prezentowane są dzieła sztuki i wydarzenia odnoszące się do hasła, jakim jest czas. A jest to kategoria, którą w swojej sztuce od lat bada Bożenna Biskupska, jedna z najważniejszych polskich artystek powojennych. Ekspozycja obejmuje ponad 100 prac powstałych na przestrzeni ponad 5 dekad, od realizacji z początku lat 80. po dzieła najnowsze. To jest i malarstwo, i rysunek, i rzeźba, i wideo, i instalacja. Wystawa zatytułowana Czas jest byciem, bycie jest czasem zostanie otwarta 12 września w Płynach Rodera, będzie prezentowana do 6 stycznia. I tego samego dnia zobaczymy nową wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w Galerii A, tej, do której wchodzimy wprost z Marszałkowskiej. To tutaj zawisną pracę, które językiem malarstwa opowiadają o cyfrowym świecie i związkach wirtualiów z realiami. Punktem wyjścia do wystawy są internetowe reality show i całodobowe transmisje, na przykład Fish Tank Live, w których uczestnicy, chcąc przyciągnąć widzów, celowo przekraczają przyjęte normy językowe i obyczajowe. Kozicki nie traktuje jednak tych zjawisk jako egzotycznej ciekawostki. Nie ocenia ich z poziomu moralnej wyższości, pokazuje raczej świat, w którym granice między rzeczywistością a widowiskiem coraz bardziej się zacierają, czytamy w zapowiedzi wystawy. W jaki sposób temu będziemy mogli się przyglądać od 12 września do 10 stycznia?
2: Nie ma jak kulturalne polecenia od Magdy Bauer. Kolejna ich porcja już o 13. Coś chciałaś
3: bardzo
2: powiedzieć?
3: Bardzo miło, że tak mówisz.
2: Ależ już nie mogę się doczekać kolejnego z tobą spotkania. To do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje w Chilli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
2: Dobre wibracje, a jakże kolejna nasza wspólna godzina. Właśnie rozpoczęta na zegarze 4 minuty po południu. Banks już czeka, Lekan także. Pięknie gramy dla was w to wtorkowe, już po południe.
0: Dobre wibracje w Chilli Z.

styczniu miną 2 lata, odkąd pożegnaliśmy Davida Lyncha. W tym roku z kolei obchodzimy 80. rocznicę jego urodzin. Brakuje Lyncha i jego nowych dzieł, filmów, ale też choćby fotografii, bo nie wiem, czy wszyscy z was wiedzą, że reżyser Blue Velvet i Zaginionej Autostrady poza filmami przez całe swoje zawodowe życie zajmował się także fotografią. No i teraz właśnie 5 różnych tematycznych cykli jego zdjęć stworzonych między 1979 a 2008 rokiem pokazane zostanie w galerii Pace w jego rodzinnym Los Angeles. Właśnie rodzinnemu miastu reżysera poświęcone są te zdjęcia, które jego oczami pokazują tę mroczną i tajemniczą stronę miasta aniołów. David Lynch, LA. Ta wystawa wystartuje 19 września, potrwa do 24 października. Czasu zatem niewiele, no ale może ktoś w tym czasie wybiera się za ocean do Kalifornii. W takim razie Pace Gallery to jest to miejsce, które fani Davida Lyncha z pewnością zobaczyć, odwiedzić powinni. 17 minut po południu, Cosmos Midnight i Yesteryear. To w Chillizet już teraz.

Cieszmy się tym powrotem lata, bo nie potrwa to zbyt długo. Są dziś miejsca w Polsce, w których temperatury sięgną 30 stopni. Jutro tych miejsc będzie jeszcze więcej. Mam nadzieję, że już dziś przyjemnie mija wam to wtorkowe popołudnie w naszym towarzystwie. 24 minuty po 12 na zegarze. Już niebawem muzycznie u nas m.in. Angus i Julia Stone. W piątek ukazała się ich nowa płyta. Zaśpiewa również Hugo Tares, pojawi się Lapsley, a tymczasem po polsku Mop i Lampiony. Patrz.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w

0: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.

Aż 14 minut trwały owacje na stojąco dla Johna Malkovicha, gwiazdy filmu Wild Horse 9, pokazywanego w tym roku premierowo na Festiwalu Filmów w Wenecji. To na razie najdłuższe owacje na weneckim festiwalu. Oczywiście nie od tego zależy, do kogo trafią nagrody aktorskie, reżyserskie, bądź ta główna nagroda, czyli weneckie Złote Lwy. Niemniej film Wild Horse 9 zdecydowanie jest na radarach krytyków i tych, którzy festiwal w Wenecji podglądają, a Wild Horse 9 to nowy obraz Martina McDonagha, reżysera takich filmów jak choćby Duchy i Inisherin. W tym nowym filmie McDonagha John Malkovich i Sam Rockwell grają agentów CIA, Chrisa i Lee, wysłanych z Santiago na Wyspę Wielkanocną przez szefa ich placówki, w tej roli Steve Buscemi. Dzieje się to wszystko w roku 1973. Film Wild Horse 9 swoją taką międzynarodową, ogólną premierę mieć będzie na początku listopada. Wtedy również pojawi się w naszych kinach, a już w najbliższą sobotę dowiemy się, czy to właśnie do twórców tego filmu, czy to do Johna Malkovicha właśnie trafią te główne weneckie laury. Swoją drogą, mówiłem o tym już wczoraj, przypomnę także i dziś, jeśli jeszcze nie widzieliście, w jakiej kreacji John Malkovich pojawił się na weneckim czerwonym dywanie, sprawdźcie to koniecznie. Podobno jeszcze nikt tak dobrze nigdy nie wyglądał w kreacji Diora właśnie jak John Malkovich. My w tej chwili wyruszamy do Australii. Tam spędzimy najbliższe 3,5 minuty, a to w towarzystwie rodzeństwa Angusa i Julie Stone. Big Jet Plane w Chilli Z już teraz.

Zapamiętajcie to imię, Debbie Moore of You. Pięknie rozwija się kariera tej młodej brytyjskiej wokalistki. Czekamy na debiutancką płytę. A kto czeka na Rafała Turowskiego? No to już za 10 minut Rafał przejmie stery, czyli Z do 16. Dziś wtorek, więc ja mówię do usłyszenia. Do wieczora, do 20. O 20 właśnie słyszymy się w osobiście wyszukanych. A to Hugo Tares i Asfalt.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
5: Pędel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
6: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
5: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
3: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Minuta po pierwszej przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Eksperyment, zderzanie ze sobą przestrzeni, które zwykliśmy uważać za odległe sobie, przekraczanie gatunków, szukanie nowych połączeń i wartości. Oto festiwal Avant-Art, który w tym roku obejmie 4 polskie lokalizacje. Kostas Georga Kopulos, dyrektor artystyczny festiwalu.
3: Edycję warszawską rozpoczynamy koncertem megagrupy Osmium. Dlaczego megagrupy? Bo liderką tego projektu jest znana jako zdobywczyni Nagrody Oscara za muzykę filmową do filmu Joker, Hildur Guðnadóttir, ale tam w składzie są niesamowite inne postaci.
2: To James Ginsburg, artysta związany z duetem Empty Set i wytwórnią Subtext, Rolly Shabara z zespołu Seniala oraz nagrodzony Grammy producent i sound designer Sam Slater. W muzyce Osmium metaliczne drony, poszarpane rytmy i biomechaniczne wokalizacje układają się w niejednoznaczną wizję relacji pomiędzy człowiekiem a maszyną. Próbkę znajdziecie na stronie internetowej festiwalu Avant-Art, a na żywo doświadczycie tego intrygującego, intensywnego, dźwiękowego pejzażu 15 września w studiu koncertowym Polskiego Radia. Po przerwie na afisz Teatru Warszawy wracają głośne, doceniane przez widzów tytuły. Na start Matka i dziecko Jona Fosse w reżyserii Adama Sajnuka. Spektakl grany w Instytucie Teatralnym.
4: To przedstawienie daje bardzo, bardzo dużą inspirację do tego, jak funkcjonować w tak trudnym dzisiaj, w dzisiejszych czasach rodzicielstwie i też w tak trudnym zagadnieniu, jak tym jest dojrzewanie. To jest taki spektakl, który, myślę, pozwala nam docenić bliskość, czułość, wzajemność, takie wartości, które pozwalają żyć lepiej.
2: Mówi Kamila Bar, którą zobaczymy na scenie, u jej boku Maciej Czerklański. 23 i 24 września zapraszamy na najbliższe spektakle i już mamy dla Was podwójne zaproszenia. Można się zgłaszać już teraz, pisząc do nas na adres kultura@chilizet.pl. A Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji zabiera nas teraz na dość specjalną wystawę, bo oto z okazji 75. urodzin Tychów w Galerii Miejskiej Sztuki Obok zawisło 75 obrazów autorstwa artystów związanych z tym miastem.
5: Mamy na przykład na wystawie Tyszanina, który jest Ormianinem. Mamy również Kolumbijczyka, który w Bogocie ukończył Akademię Sztuk Pięknych, a dzisiaj jest Tyszaninem. Mamy również artystę, który mieszka w Monachium, ale utożsamia się z Tychami i też dał pracę. Mamy koleżankę, która w Portugalii przebywa, a jest Tyszanką i też dała pracę.
2: Mówił w rozmowie z Magdą Mleczko kurator Miejskiej Galerii Sztuki Obok Wojciech Łuka. Wystawa potrwa do 6 listopada.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 5 po pierwszej, dzień dobry. Z wczorajszego kalendarza wynikało, że obchodziliśmy w poniedziałek Światowy Dzień Dobrych Wiadomości, a z kalendarza wynika również dzisiejszego, że i we wtorek Dzień Dobrych Wiadomości. Ja nie wiem, czy to przypadkiem jakoś nie jest za często i czy się nie przyzwyczaimy.
1: Na chillaucie w Chili Z.
0: No, ale jak zawsze będę robił, co tylko będzie można. Zapraszam do 16. Dzień dobry. Hi, mi Bon Iver na dobry początek naszego spotkania.

Zwracamy teraz uwagę na południe i na Tarnowskie Góry, bo tutaj w czwartek rozpoczynają się tradycyjne gwarki fantastyczne, odbywające się od kilkudziesięciu już lat Święto Miasta. To jest jedno z najważniejszych wydarzeń w regionie oraz jedno z najbardziej rozpoznawalnych świąt miejskich w naszym kraju. Centralnym punktem imprezy jest zawsze historyczny pochód gwarkowski, o nim za chwilę. Pochód został przed 2 laty wpisany na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór, z okazji jubileuszu okrągłego, w tym roku gwarki potrwają nie 3 dni, a 4. Na tarnogórskim rynku między innymi orkiestry Dente, 300 chórzystów, Jam, Baim, Oberslesien. Na scenie ustawionej na rynku także koncert artystów Filharmonii Śląskiej. Oni wystąpią z utworem Symfonia Wody, przygotowanym specjalnie na urodziny miasta przez Adama Wesołowskiego, a na scenie mniejszej przy Tarnogórskim Centrum Kultury powstanie strefa dla rodzin z dziećmi i z mnóstwem przy okazji oczywiście atrakcji. Centralnym punktem gwarków jest pochód. On przypomina historię Tarnowskich Gór, prezentuje założycieli miasta, postaci legendarne, najważniejsze wydarzenia, ale także sławnych gości i sławnych Tarnogórzan. Co roku w tym pochodzie biorą udział dziesiątki, uwaga, jeźdźców wierzchem, ale także bryczki i powozy konne. Mieszkańcy wcielają się w postaci historyczne. No, słowem, naprawdę jest co oglądać i jest co podziwiać. No więc w imieniu Tarnowskich Gór wszystkich zapraszam. Gwarki startują już w czwartek.

0: Deezer. Radio.
1: Dzień dobry, niedziela, 256 dzień roku. To jest liczba ważna dla programistów. W związku z powyższym dzisiaj obchodzone jest ich święto na całym świecie.

0: Roxy zaśpiewała o Saturnie i tam gdzieś w drugim tle zadawała pytanie, a może byłoby to takie miejsce, dla którego warto byłoby to wszystko rzucić i tam się przenieść w poszukiwaniu świętego spokoju. 22 minuty po godzinie pierwszej w Chili Z już za moment Natalia Przybysz i Zef.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Neonet.
2: Reklama.

0: w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Po reklamie.

0: Teraz, czyli za dwa słowa o Pizie, ale nie o tej, o której myślicie, czyli tą z krzywą wieżą, tylko o pewnych badaniach. PISA, czyli Program for International Student Assessment, program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów, to jest największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. 15-latkowie z kilkudziesięciu krajów świata badani są co 3 lata w 3 dziedzinach. Po pierwsze, rozumowania w naukach przyrodniczych, po drugie, umiejętnościach matematycznych oraz rozumienia czytanego tekstu. No i mamy wyniki najnowszego badania i one są, no cóż, słodko-gorzkie. Wyniki polskich 15-latków, bo na tym się skupimy, są zbliżone do tych z roku 2022, ale w najnowszej edycji nawet te słabsze wyniki dają nam miejsce w unijnej czołówce, ponieważ bardzo wielu krajom poszło znacznie, ale to znacznie gorzej. Najlepsze wyniki w Europie, czyli najbardziej utalentowaną młodzież, a może taką młodzież, która po skończeniu szkoły jest w stanie sobie dać radę sama, na przykład zrozumiawszy instrukcję obsługi kupionej suszarki do włosów. No więc, najlepsze wyniki mają uczniowie z Estonii, a wciąż najlepsze na świecie uzyskują 15-latkowie z krajów i regionów Azji. Nie ma w Unii Europejskiej kraju, który poprawiłby wyniki w czytaniu, a wśród tych, które ich nie pogorszyły, są Słowacja, Cypr, Włochy i Polska. Czyli nie jest aż tak bardzo źle. Francja w rozumowaniu matematycznym straciła punktów 18 względem poprzedniej edycji, Hiszpania 23, a Dania, wyobraźcie sobie, aż 29 punktów. Co to znaczy dla społeczeństw? Dla zdolności ludzi do rozumienia świata, dla dojrzałości decyzji, które podejmują przy urnie wyborczej, dla produktywności, czy też dla wzrostu gospodarczego. Otóż to jest globalny kryzys kapitału ludzkiego, globalny kryzys fundamentalnych umiejętności, takich, które pozwalają się człowiekowi rozwijać. Tak wyniki tego badania komentuje doktor habilitowany Tomasz Gajderowicz, który z ramienia Instytutu Badań Edukacyjnych odpowiada za realizację tego badania w Polsce. Wyniki są bardzo ciekawe, słuchajcie, i naprawdę smutne. Więcej na ten temat pisze dzisiejsza Gazeta Wyborcza.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

Blałka we własnej osobie, czyli ZET we wtorkowe popołudnie. Za 11 minut druga, Steven Sanchez i Clio Sol jeszcze przed 14, a później, jak zawsze, garść informacji w pogoni za kulturą od Magdy Bauer.

0: oczami.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
0: Po reklamie.

0: Druga minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Nasza rewolucja filmem Piotra Domalewskiego, Gajce i Jacku Kuroniach zadebiutuje na wielkim ekranie podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: Musisz mi tylko przeżyć.

0: Помнишь, каким я страшна?
1: Але пиши далі.
2: Może byśmy nie wracali? Co?
3: To opowieść o relacji dwojga, dla których wielka historia miała bardzo osobisty wymiar. O wolności i czasie, w którym ta wolność była marzeniem. I o bliskości, która przetrwała chwilę trudnych wyborów. Ludziach, którzy nie przestali wierzyć w to, że wolność jest możliwa. W głównych rolach Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik. Film trafi do kin 11 listopada. Od dziś w sieci zobaczycie jego zwiastun. Swoją noc teatrów ma Kraków, ta już za nami, ale ci, którzy są bardzo głodni teatralnych doświadczeń, mogą już w ten weekend przyjechać na Śląsk. Tutaj kolejna uczta, czyli Noc Teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W programie spotkania z aktorami i reżyserami. Spacery po zakamarkach scen na co dzień niedostępnych dla widzów, warsztaty i oczywiście spektakle. Na afiszu m.in. niespodziewany powrót Teatru Małego w Tychach.
4: Przedstawienie, w obsadzie którego występują Daniel Olbrychski i Kamil Kula. Główny powód, dla którego właśnie ten tytuł pojawia się w naszym teatrze tej właśnie nocy, to fakt, że tegoroczny sezon w Teatrze Małym w Tychach będzie realizowany wokół tematu męskości.
3: Mówił w rozmowie z Magdą Mleczko z naszej katowickiej redakcji dyrektor Teatru Małego w Tychach Paweł Drzewiecki. Śląska Noc Teatrów adresowana jest też do dzieci. Na swoje przedstawienia zapraszają Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr Dzieci Zagłębia imienia Jana Durmana w Będzinie oraz Gry i Ludzie w Katowicach. Będzie też teatralna gra terenowa i spotkanie z duchem teatru w przestrzeni Katowic. Wszystko to już w sobotę 12 września. Nazywany był irlandzkim Czechowem. Być może znacie jedną z jego sztuk, graną na polskich scenach, a mianowicie Tańce w Ballybeck. Po tekst jednoaktówki After Play Briana Freela sięgnął Bogdan Michalik. To rzecz zainspirowana dramatami Czechowa. Na scenie spotkają się Sonia z wujaszka Wani i Andrzej z Trzech Sióstr. Autor dopisuje dalszy ciąg ich historii i tworzy opowieść o ludziach, którzy mimo życiowych rozczarowań wciąż próbują odnaleźć spokój, bliskość i sens, zapowiada Teatr Współczesny w Warszawie. To tutaj zobaczymy After Play w wykonaniu Moniki Krzywkowskiej i Mariusza Jakusa. Premiera na scenie w baraku już jutro.
5: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
6: 3:04. Dzień dobry. Olivia Dean, Brian Burns, Cortez. To przed nami. Będzie też miejsce na coś starszego. Audycja Past Perfect, 1972 rok. Wspomnimy dzisiaj za mniej więcej pół godziny.
5: Na chillaucie w Chili Z.

0: 12 minut po drugiej zwracam waszą uwagę na Festiwal Literacki Znaczenia. To jest festiwal o tyle ciekawy, że jest budowany wokół jednej książki. Na podstawie wybranego przez kapitułę tytułu organizowane są debaty, seanse filmowe, wystawy, spektakle, warsztaty. To wszystko po to, żeby pogłębić, poszerzyć znaczenia, które w tekście danej książki są zawarte. Tegoroczną laureatką jest książka wydana przez PIF autorstwa Błażeja Brzostka, Życie codzienne kobiet w PRL-u. Przeczytałem tę książkę właściwie jednym tchem, mimo że to jest naprawdę obszerne opracowanie. Słuchajcie, czyta się to naprawdę, naprawdę świetnie. Szczególnie może dla kogoś, kto tamte czasy pamięta. No cóż, życie kobiet w PRL-u usłane różami nie było. Goździkami też nie. Gorąco polecam i zapraszam na festiwal 19 i 20 września w podwarszawskim Wołominie, a 21 w Mazowieckim Instytucie Kultury. Co w programie? Między innymi rozmowa Magdaleny Grzebałkowskiej z wołomińskimi seniorkami i seniorami, spotkanie Marty Madejskiej, autorki Alei Włókniarek z reporterką Olgą Gitkiewicz, słodko-gorzka herbatka z Moniką Milewską, autorką książki Ślepa kuchnia, jedzenie i ideologia w PRL. W programie także spotkanie kobiety wołomińskiego oporu z udziałem Marty Lipińskiej, spektakl muzyczny Moniki Dryl, wspólne grzybobranie z doktorem Łukaszem Skalskim czy warsztaty kulinarne. No i odbędą się także dwa spotkania z tegorocznym laureatem, jedno w niedzielę w Wołominie i kolejne w poniedziałek w Warszawie. Polecam, szczególnie dla tych, którzy książkę znają, a jeśli nie, to szybciutko przeczytajcie i weźcie udział w tych wydarzeniach, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa optyka, ciekawy pryzmat, spojrzenie na życie naszego kraju w dawnych, no i słusznie, że minionych czasach.
1: CZ, nastaw się na chill out.
2: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Tu czyli we wtorkowe popołudnie, 22 minuty po godzinie drugiej. Pass Perfect, 1972 rok, będziemy wspominali. Taki hicior zabrzmi na antenie. To już za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku.

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na

0: się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
9: Spokojnie, wybierz Baniak Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
8: Pomogą im z tym wszystkim?
9: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
8: Ach, brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
9: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
8: Idealnie, rezerwuję.
9: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
10: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
11: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Po reklamie.

1972 rok, dzisiaj przypominamy w Past Perfect, a tutaj 54 lata temu browary warszawskie rozpoczęły produkcję licencyjnej Coca-Coli, która właśnie wtedy się w naszym kraju pojawiła. Chwilę później, bo w połowie września, nasz kraj nawiązał stosunki dyplomatyczne z Republiką Federalną Niemiec i w tymże refrenie zostały otwarte 20-letnie Igrzyska Olimpijskie. Na brytyjskiej liście przebojów Mama, We're All Crazy Now, Slade bez zmian na pierwszym, You Wear It Well, Roda Stewarta na drugim, All the Young Dudes, Mod the Hoople na trzecim, mieliśmy Pharrell Young, It's Four in the Morning, w pierwszej dziesiątce jeszcze Leila, Derek and the Dominos, a my wspomnimy piosenkę z miejsca szóstego i to był wielki przebój tamtych czasów. Lindsay DePaul zaśpiewała Sugar Me. Ona reprezentowała 5 lat później Wielką Brytanię na Eurowizji i wyśpiewała dla Brytyjczyków drugie miejsce na tymże festiwalu. Piosenka jest miła, skoczna, pogodna, ale gdyby się tak uważnie wsłuchać w to, o czym artystka śpiewa, to jest tak naprawdę wołanie o uważność, o atencję w związku. Przepraszam, że współczesnymi kategoriami operuję w stosunku do piosenki sprzed pół wieku. No w każdym razie brzmiało to tak.

Tak, to był wielki przebój tamtych czasów. Sugar Me, Lindsay the Poles, czyli Z, 1972 rok. Audycja Pass Perfect dziękuję wszystkim swoim fanom za bycie przy odbiornikach mniej więcej o tej porze i na pewien czas wycofuję się z życia publicznego, że się tak wyrażę. Za 22 minuty, godzina 15.

Tu Larsen, czyli ZW wtorkowe popołudnie, właśnie tak wam gramy za 11 minut trzecia. Time Impala muzycznie przed 15 jeszcze, później jak zawsze garść informacji w pogoni za kulturą, no i bardzo ważne informacje o pogodzie. Obsolete.

0: Reklama.
1: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii. A do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
9: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
8: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.

9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.

0: CZ. Nastaw się na chillout.
1: Trzecia mija, przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Tisz, czyli 9. Festiwal Jedzenia, zaczyna się jutro w Muzeum Paulin w Warszawie.
4: W programie znajdą się m.in. warsztaty, spacery, degustacje, a w niedzielę 13 września wielki chłodnik cooking show.
3: Mówi pomysłodawczyni wydarzenia Magdalena Maślak, chłodnik w roli głównej, bo ta edycja połączy dawną kuchnię żydowską z terenów Polski i Litwy.
5: A hasło tegorocznej edycji brzmi wspólnie. No i co ciekawe, festiwal zbiega się ze 140. rocznicą urodzin Fani Levanto, czyli słynnej przedwojennej żydowskiej restauratorki z Wilna, która była również pionierką kuchni roślinnej i autorką wegetariańskiej książki kucharskiej w języku polskim, ale również jidysz. Także bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w naszych tiszowych wydarzeniach.
3: Zapraszała Nina Nowakowska z Muzeum Paulin. Festiwal rozpocznie jutro już o 11:00. Śniadanie, oprowadzanie z degustacją na targu Kręglickich. Nowy sezon w kinie Agrawka w Krakowie zaczynamy m.in. z dyskusyjnym klubem filmowym, który nosi nazwę Rozpięci. Na start debiut fabularny Louisa Mala i Kamień Milowy, który przetarł szlaki dla francuskiej nowej fali, czyli film Windą na szafot. Zapisał się w historii kina m.in. niezapomnianą, stworzoną w ciągu doby, legendarną muzyką geniusza jazzu Milesa Davisa, ale też pięknymi zdjęciami i wyjątkowym nastrojem. Na pokaz zapraszamy 15 września o 20 przed pokazem prelekcja dziennikarza i krytyka filmowego Wojciecha Tutaja. Róża, jeden z najgłośniejszych tytułów ostatniego Berlinale, do zobaczenia już jutro w katowickim kinie Kosmos. Najgłośniejszy tytuł ostatniego Berlinale, a to za sprawą brawurowej roli Sandry Hiller, nagrodzonej Srebrnym Niedźwiedziem za tytułową kreację. Aktorka do tej roli przeszła nie tylko niezwykłą fizyczną metamorfozę, ukrywając kobiecość pod męskim strojem, ale też fenomenalnie połączyła szorstkość z łagodnością i humorem. Film Markusa Schleinzera przedpremierowo na miesiąc przed polską premierą oficjalną w kinach już jutro w katowickim kinie Kosmos.
2: W pogoni za kulturą.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSP Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Polska podzielona jutro na pół, na zachodzie, mówiąc w pewnym uproszczeniu, pochmurno i deszczowo, a także zagrzmi. Natomiast na wschodzie, także na południu, od Górnego Śląska po Małopolskę, wciąż dużo słońca i bardzo wysokie temperatury. 20 stopni w Gdańsku, 27 w Warszawie, 31 w Katowicach i 33 stopnie jutro w Krakowie i w Zamościu.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
2: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Podczas gdy jutro w Szczecinie tych stopni tylko 19. To tak jako postscriptum prognozy pogody. 3 minuty po godzinie 3. Dzień dobry. Do godziny 16 nastawiam Was na chillout. Dua Sale i Bon Iver na dobry początek tej godziny, a później Jasmine Lacey.
2: Na chillaucie w Chili Z.

0: 11 po trzeciej siedzicie? No to wstańcie. Słuchajcie, badania przeprowadzone już znacznie wcześniej niż dzisiaj, że samo długie siedzenie no nie jest czymś, co sprzyja naszemu zdrowiu. No bo wywołuje choroby układu krążenia, cukrzycę, otyłość. A teraz wiemy, że długie, nieprzerywane siedzenie wiąże się z większym ryzykiem zgonu z powodu nowotworów. Każda dodatkowa godzina spędzona na siedzeniu oznacza wzrost ryzyka o 9%, co ustalili naukowcy Harvarda i z Uniwersytetu z Glasgow, badając prawie 100 tysięcy osób. Długie okresy siedzenia to są takie, które trwały co najmniej 30 minut. Dodatkowo z tych badań wynikło, że im więcej czasu uczestnicy badania spędzali na nieprzerwanym siedzeniu, tym częściej zapadali na nowotwory ogółem powiązane z otyłością, z cukrzycą, ale te osoby, które przeplatały siedzenie aktywnością fizyczną, chorowały onkologicznie rzadziej. Codzienne zastępowanie jednej godziny siedzenia lekką aktywnością, spokojnym chodzeniem, prasowaniem, zmywaniem naczyń, wiązało się z ryzykiem zgonu niższym o aż 12%. Oczywiście korzyści obserwowano także przy bardziej intensywnym ruchu. No nie wiem, czy mogę zaproponować, że jeśli macie siedzącą pracę, to warto raz na jakiś czas się przejść i coś przeprasować, bo nie wiem, czy macie ku temu warunki w swoich zakładach. Ale tak pomyślałem, to jest może zupełnie nieśmieszne, ale że więźniowie, że jak siedzą, to może mają możliwości chodzić tak jakoś bardziej.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Crosshard, The Navision Records. No mówiąc w dwóch słowach o tym, że dorosłość wcale nie jest taka bardzo łatwa. 20,5 minuty po godzinie 3. This Body pięknie zagrane, mo już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: 28 minut do godziny 4. Przypominam, że na naszej stronie czyliz.pl na górze tejże strony znajdziecie zakładkę, która jest bardzo fajna i polecam nadusić, jak mówią w Poznaniu, konkursy i akcje. No i tam jest nasz nowy projekt, Literatura wybrzmiewa w Czyli Z. W tymże projekcie oddajemy głos tym historiom, które są szczególnie poruszające, które są inspirujące i które zostają z nami na dłużej. Posłuchacie tam fragmentów starannie wybranych audiobooków i rozmów z autorkami książek. Na początek Magda Kasperowicz przeprowadziła rozmowę z Tatianą Mindewicz-Płacz o jej książce Lucy tak nie będę idealna. Ta rozmowa na naszym profilu na YouTubie, a fragmenty książki są czytane przez samą autorkę. Znajdziecie te fragmenty właśnie tam, czyli z.pl, w zakładce konkursy. Sukcesywnie będziemy dokładali kolejne tytuły i pojawią się w tej sprawie kolejne rozmowy. Gorąco zapraszam i polecam. U nas już teraz Macy Gray.
1: Czyli Z. Nastaw się na chill out.

I go we własnej osobie, czyli Z, w to wtorkowe popołudnie za 14 minut czwarta. Two People i później Alex Samson, a o czwartej przywita się z wami Kuba Lachowicz. Pięknego popołudnia życzę i dziękuję za dziś. Rafał Turowski.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
9: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie 2.
16: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out. Chill
0: Out. Chill Out. Chill Out. Chill Out. Chill Out. Pogoda.
2: Pogoda jest jak życie, niesprawiedliwa. Jutro pokażę tę niesprawiedliwość, ponieważ u naszych słuchaczy na zachodzie w okolicach Szczecina tylko 19 stopni, a na przykład w Krakowie 31, 30 w Warszawie, 27-28 na Podlasiu i na Podhalu, 22 na Warmii, na Mazurach, 20 w okolicach Trójmiasta. Tutaj też spodziewamy się jutro opadów deszczu, one pojawią się w Wielkopolsce, na zachodzie i na północy kraju.

0: czasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: No ale czwartek to już będzie sprawiedliwy. W całym kraju mniej niż 20 stopni, więc korzystajmy z tej pogody, którą mamy za oknami. Jakub Lachowicz, to ja. Dzień dobry. We wtorek słuchacie Chili Z. Zapraszam. Razem jesteśmy do 19.
0: W międzyczasie w Chili Z.

Tak, mnie też ta piosenka kojarzy się z filmami, komediami romantycznymi. Kiss Me, Sixpence Not the Richer, a to dlatego, że no, ten numer został wykorzystany prawie we wszystkich możliwych amerykańskich filmach o zakochanych blondynkach. Poza tym były też reklamy szamponów do włosów, pomadek i tym podobnych, co nie zmienia faktu, że jest to bardzo dobry przebój, a że o całowaniu, no to musiało to się udać po prostu. Sixpence Not the Richer, długa nazwa zespołu, numer krótki, ale bardzo przyjemny i to za nami w Chili Z. 12 minut po 16. Dobre wiadomości do nas płyną, bo samorząd województwa mazowieckiego zakupił dom oraz pracownię Wojciecha Fangora i jego żony w Błędowie. To jest posiadłość, która już niedługo będzie dostępna dla zwiedzających i to właśnie tam malarz mieszkał i pracował. W domu zachowały się oryginalne wnętrza, meble i przedmioty, które należały do artysty, a jednym z nich jest stół z honorowym miejscem Fangora, przy którym rodzina spotykała się podczas posiłków, uroczystości i takich tam. Zwiedzający zobaczą również jego ulubiony fotel, przywieziony ze Stanów Zjednoczonych. Szczególne znaczenie oczywiście ma pracownia, w której Fangor tworzył w ostatnich latach życia. Zachowano jej pierwotny układ i charakter, i farby, i sztalugę używaną przez artystę. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć miejsce jego pracy w niemal niezmienionej formie. To jest posiadłość, która została zakupiona i teraz będzie oddziałem Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Jak mówi dyrektorka tego właśnie oddziału, nie będzie to tradycyjne muzeum. Chcemy opowiadać historię artysty poprzez przestrzeń, w której żył, pracował i tworzył, pokazując odwiedzającym również mniej znane aspekty jego twórczości. No to czekamy, proszę bardzo. To wszystko w Błędowie, w domu Wojciecha Fangora. My Body Isn't Ready to Somber zaśpiewa teraz w Chili Z 14 minut po 16.

0: są zmiany na Wimbledonie, bo ten mówi tak kontentowi, ale mówi nie wszelkiej cenie. Po ostatnim zamieszaniu na US Open, kiedy to influencerzy nagrywali mecze z takimi ringami świecącymi i robili więcej hałasu niż kibice, organizatorzy Wimbledonu postanowili postawić im granicę, bo twórcy nie dostaną teraz specjalnych akredytacji, a świecące gadżety mają zniknąć z trybun i tym samym social media oczywiście pomagają promować tenis, ale nie mogą też przeszkadzać pracownikom i zawodnikom. Do tego też nie mogą zmieniać atmosfery turnieju. Czyli jednym słowem, influencerzy nie wejdą na kort centralny na Wimbledonie. I chyba fajnie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje.
4: Historie, które dają do myślenia.
3: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
4: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
3: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.

How to be human zaśpiewała Kat Burns, a raczej zapytała 22 minuty przed 17 we wtorkowym, czyli Z. Noel i Liam Gallagherowie pojawili się wspólnie na festiwalu we Wenecji. Oni byli skłóceni przez lata, oczywiście pamiętamy całą historię braci Gallagherów z Oasis, i pojawili się przy okazji premiery filmu dokumentalnego o ich powrocie i do tego po bratersku, proszę sobie wyobrazić, trzymali się za rękę. To dlatego, że 11 września, czyli w piątek, do kin trafi film dokumentalny Oasis Don't Look Back in Anger, który powstawał przed, w trakcie i po ich trasie z 2025 roku, kiedy to panowie powrócili na scenę po 15 latach. Według relacji dziennikarzy w dokumencie poruszone zostały m.in. wątki skomplikowanych sytuacji, które doprowadziły do ich konfliktu i rozpadu zespołu Oasis, ale też niepublikowane wcześniej materiały z prób i pierwszy od ćwierć wieku wspólny wywiad Gallagherów. Twórcy filmu, czyli Dylan Southern i Will Lovelace, zdecydowali się rozmawiać z braćmi Gallagherami osobno przed rozpoczęciem prób, a następnie wspólnie, gdy trasa już trwała, i w ten sposób pokazali, jak zmieniała się ich relacja na przestrzeni tych lat. Reżyserzy wyjaśnili, że zależało im na przedstawieniu historii pojednania dwóch braci o wybuchowych, dość takich temperamentach, bym powiedział, a także pokazaniu, jak piosenki Oasis żyły cały czas, kiedy to zespół był nieaktywny. 11 września premiera tego filmu, będzie można go zobaczyć w kinach. No a skoro o Oasis mowa, no to nie może być inaczej. Cast No Shadow proponuję wam teraz. Piękne to były czasy. Blur, The Verve i Oasis, czyli Britpop w pełnej okazałości. W Chili Z.

Co mi z tej miłości, gdy nie ma cię tu? Zapytała Daria Zawiałow. Żółta taksówka w Chili Z. To za nami 9 minut i będzie 17. To teraz młoda dziewczyna ze Stanów Zjednoczonych, która jakoś tak nie może się w tej naszej pięknej Europie przebić. Cały czas Stany i Azja. Wyobraźcie sobie, że jest tam uwielbiana. Miała u nas jeden numer issues, nazywa się Julia Michaels i ostatnio, no to bym coś próbuje. Delikatność, głos jak aksamit, a piosenka piękna. I wspomnimy ją teraz w naszym Chili Z.

0: Proszę.
1: Reklama. Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
12: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
15: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotel. Ale mam dość.
16: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
15: Pomogą mi z tym wszystkim?
16: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
15: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
16: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
15: Idealnie. Rezerwuję.
16: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
1: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Fale upałów trwają i cieszmy się nimi, bo długo nie potrwają. Nocą opady deszczu na Pomorzu Zachodnim, tutaj może pokropić. I ciepło, bo nawet do 19 stopni na Śląsku, najchłodniej u naszych słuchaczy na Suwalszczyźnie i na Podhalu, tutaj do 13 tej nocy. Jutro niesprawiedliwie, 19 stopni w Szczecinie, 30 w Warszawie, 32 nawet tyle w Krakowie i Katowicach i opady deszczu, które pojawią się na Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu.

0: Filizet. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Minuta po 17. Jakub Lachowicz, to ja. Dzień dobry. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Jeżeli jeszcze nie zdążyłem się z kimś przywitać, zagramy tak, żeby każdy był zadowolony. Surfaces, oni zaczną, później The Nox i Sophie Tucker.
0: W międzyczasie w Filizet.
1: I proszę tak na spokojnie. Wtorkowe popołudnie należy do nas. Przez radio.

trzeba było parasol wziąć i koszula, by nie była mokra. Jednym słowem, chłodno. Stach Bukowski, Kiwiw, czyli Z, 11 minut po 17. Przez większą część XX wieku awans społeczny miał jakiś adres, czyli mieszkanie, kredyt, dom, samochód. I coraz takie mocniejsze zakotwiczenie w jednym konkretnym miejscu i okazuje się, że dzisiaj ten model zaczyna pękać i to z dwóch stron jednocześnie. Bo po pierwsze mieszkania, które są oczywiście trudniej dostępne, z drugiej praca, która przesuwa się do sieci. I w efekcie pojawia się grupa ludzi, dla których rozwiązaniem nie jest przeprowadzka do tańszego miasta, ale rezygnacja ze stałego okresu. Amerykańskie Consensus Bureau posiada osobną kategorię obejmującą ludzi, dla których łódź, kamper albo van są faktycznym miejscem zamieszkania. W 2012 roku takich jednostek mieszkalnych było w USA około 100 tysięcy, w 2024 już 200 tysięcy. Więc w nieco ponad dekadę ta liczba się podwoiła i oczywiście nadal jest to niewielka część amerykańskiego rynku mieszkaniowego, ale ten kierunek jest dość wyraźny. W 2024 roku ponad 22 milionów amerykańskich gospodarstw wynajmujących mieszkania przeznaczało na koszty mieszkaniowe ponad 30% swoich dochodów, a ponad 12 milionów wydawało na mieszkanie więcej niż połowę i kamper zaczął pełnić podwójną rolę. Dla jednych jest narzędziem wolności i takiego świadomego, powiedziałbym, minimalizmu, a dla innych sposobem na uniknięcie czynszu, kredytu i kosztów życia, które przestały odpowiadać wysokości dochodów. I oczywiście nie jest to jeszcze masowy eksodus do mieszkań, do kamperów, ale dane pokazują, że zjawisko przestaje być wyłącznie instagramowym vanlife. I na przykład powstało już Nomadland Chloe Zhao i to jest film z Frances McDormand, który powstał na podstawie reporterskiej książki Jessica Bruder, która jest poświęcona nowej klasie amerykańskich nomadów właśnie. Polecam, można to sobie zobaczyć i bardzo jestem ciekawy, w którą stronę to pójdzie. Czy przeniesiemy się rzeczywiście do vanów i kamperów i będziemy przemieszczać się między tymczasowymi skupiskami, będziemy budować wspólnoty, które nie potrzebują jednej ulicy ani jednego miasta. Na razie są pierwsze szkice takiego mobilnego społeczeństwa, a wszystko się nazywa houseless. Że dom mniej, rozumiecie? Houseless. 13 minut po 17, Leisure, Sleeping Away, teraz w Chili Z.

Marit Larsen zaśpiewała w Chilizet swój wielki przebój sprzed kilkunastu lat. Pani pochodzi z Norwegii i to jest jej jedyny międzynarodowy hit, chociaż w Norwegii jest bardzo znany. I tak sobie teraz siedziałem, słuchałem tej piosenki i tak sobie pomyślałem, że to musi być bardzo trudne stworzyć taki numer, bo dla nas to taka zwykła piosenka, po prostu no ładnie zaśpiewana, fajnie, dobrze wyprodukowana, ale wyobraźcie sobie, ile elementów składa się na taki utwór słowno-muzyczny. No czasami mam takie

0: Wieczorka.
1: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
0: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Po reklamie.

Lola Young, From Down Here w Chili Z. 18 minut dzieli nas do 18 we wtorkowe popołudnie. Nowe przepisy unijne zobowiązują producentów, sprzedawców i serwisy do ułatwiania napraw, tak aby były one szybsze, łatwiejsze i jeszcze bardziej opłacalne. I te zmiany obejmują szeroką liczbę produktów, bo są tam zmywarki, odkurzacze, pralki, aż po telefony komórkowe, serwery, rowery elektryczne, skutery. I to jest dyrektywa, która dotyczy sprzętów projektowanych i wprowadzanych na rynek od dnia jej wejścia w życie, więc mamy początek nowej ery w podejściu do elektroniki i AGD. Ta zmiana właśnie weszła w życie i nowe przepisy unijne władze przyjęły jeszcze w wakacje, to Polska nie zdążyła jeszcze wdrożyć tych przepisów. W Polsce dyrektywa nie obowiązuje, bo w stosunku do czego mielibyśmy się teraz odnosić? I trzeba jasno chyba powiedzieć, o co chodzi w tej dyrektywie, a chodzi o to, z czym na pewno każdy z nas się przynajmniej raz spotkał, że na przykład koszt naprawy pralki, jakiegoś takiego małego, niewidocznego elementu jest porównywalny z ceną nowej pralki albo jest o wiele, niewiele niższy. W związku z tym absolutna większość mówiła w takiej sytuacji, to nie ma sensu naprawiać, to bardziej się opłaca kupić nową. I chodzi o to, żeby zbudować takie przepisy, które pozwolą na obniżenie tych cen, i to akurat pewnie będzie należało do UOKiK w Polsce. Więc jak to będzie działało w praktyce albo w praniu, nomen omen, to się okaże. Ale niedługo Polska będzie musiała to wprowadzić i wtedy będziemy sobie z tym radzić. Artur Rojek ze swojej nadchodzącej płyty, tak już 18 września, Mira Fiori teraz w Chili Z.

Sam Tompkins w Chili Z, jedna z naszych nowości. 11 minut i będzie 18 w Chili Z. To teraz to będzie skomplikowane, bo trzeba mieć fantazję, żeby pochodząc ze Szkocji nagrywać brytyjskie piosenki, a zespół nazywać amerykańsko Texas. Tak właśnie zrobili państwo ze Szkocji wspomnianej, na czele Charlene Spiter, która też jest piękna, ma piękny anielski głos, i wybrałem już piękny przebój, chociaż dość późny, bo lata 90. były dla grupy Texas ogromnym sukcesem, czasem sukcesów. Końcówka lat 90., czas kaset magnetofonowych, płyt CD, kolorowych teledysków i wielkich radiowych przebojów. Summer Sun, grupa Texas, i wydaje się, że to taki lekki wakacyjny numer, no bo tytuł na to wskazuje, a to piosenka o silnym zauroczeniu, fascynacji i emocjonalnej relacji, bo Charlene Spiter śpiewa tutaj o osobie, która pojawia się w jej życiu z ogromną energią, wywołuje jakieś takie bardzo intensywne uczucia, jest miłość, namiętność, to znaczy może miłość to za duże słowo, ale świadomość, że ta relacja może być czymś pięknym, ale jednocześnie krótkotrwałym i ulotnym, czyli jednym słowem wakacyjna miłość, summer love, czyli albo z jednej strony mamy turnus mijaja niczyja, a z drugiej ulotność tej chwili. Summer Sun przypomnę wam teraz, ale w specjalnej wersji Truth and Soul Session. To się ukazało na singlu grupy Texas. I proponuję to teraz, czyli za piękne lata 90.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Tu, czyli za dwa wtorek, 18 na zegarach, w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Jarman, Jim Jarmusch, Olivier Sayard. To z nimi przez lata przyjaźniła się, a z tej przyjaźni czerpała inspirację do wspólnej pracy Tilda Swinton. Już niedługo artystka pokaże w Warszawie wystawę poświęconą tym rozdziałom jej życia.
3: Tilda Swinton postanowiła przywieźć swoją wystawę Ongoing do Polski. Jako zespół Malta Festival, który prezentował Embedding Pasolini w 2025 roku, zaprezentujemy ją w Warszawie już we wrześniu.
2: Mówi Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festiwalu.
3: To opowieść o filmie, twórczości, kreatywności, ale przede wszystkim sile, jaką daje przyjaźń i zaufanie w kreatywności i dążeniu do autentyczności we własnej pracy, z której aktorka rozpoznawalna jest od 40 lat.
2: Wystawę będziemy oglądać w Centrum Przemysłów Kreatywnych na warszawskiej Pradze już od 18 września do 17 stycznia. Eksperyment, zderzanie ze sobą odległych przestrzeni, przekraczanie gatunków, szukanie nowych połączeń i wartości. Oto festiwal Avant-Art, który w tym roku obejmie 4 polskie lokalizacje. Kostas Georgakopoulos, dyrektor artystyczny festiwalu.
4: Edycję warszawską rozpoczynamy koncertem mega grupy Osmium. Dlaczego mega grupy? Bo liderką tego projektu jest znana jako zdobywczyni nagrody Oscara za muzykę filmową do filmu Joker, Hildur Guðnadóttir, ale tam w składzie są niesamowite inne postaci.
2: To James Gainsbourg, artysta związany z duetem Empty Set i wytwórnią Subtext, Rally Shabara z zespołu Seniała oraz nagrodzony Grammy producent i sound designer Sam Slater. Na żywo doświadczymy ich muzyki w studio koncertowym Polskiego Radia 15 września. Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji zabiera nas teraz na dość specjalną wystawę, bo to z okazji 75. urodziny Tychów. W Miejskiej Galerii Sztuki Obok zawisło 75 obrazów autorstwa artystów związanych z tym miastem.
5: Mamy na przykład na wystawie Tyszanina, który jest Ormianinem. Mamy również Kolumbijczyka, który w Bogocie ukończył Akademię Sztuk Pięknych, a dzisiaj jest Tyszaninem. Mamy również artystę, który mieszka w Monachium, ale utożsamia się z Tychami i też dał pracę. Mamy koleżankę, która w Portugalii przebywa, a jest Tyszanką i też dała pracę.
2: Mówił w rozmowie z Magdą Mleczko, kurator Miejskiej Galerii Sztuki Obok, Wojciech Łuka. Wystawa potrwa do 6 listopada.
1: W pogoni za kulturą. Słuchasz radia Chili Z.
0: Dziękujemy Magdzie.
1: Jakub Lachowicz.
0: To ja, wszystko się zgadza. Dzień dobry. Dziękujemy Magdzie Bauer. Teraz będzie piosenka Money. Jeżeli chciałbym policzyć, ile razy padnie tutaj słowo money, to no, chciałbym mieć te miliony. I co ja znowu o tych pieniądzach? Proszę mi wybaczyć, to taki czas po prostu, że człowiek liczy, liczy i liczy. Money. Michael Kiwanuka i to Misz. No i znowu Money. To ode mnie na początek. Dzień dobry, zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę.

74, 75 w Chicky Z. Ani nie 74, ani nie 75, tylko 16 minut po 18. We wtorkowy wczesny wieczór słuchacie, czyli Z właśnie, i to jest bardzo dobra decyzja. To teraz będzie wiadomość bardzo zaskakująca. Ja się nie spodziewałem, nie spodziewali się na pewno też miłośnicy gatunku, który nazywa się K-pop, ponieważ Massive Attack od początku. Musi mi to przejść przez gardło. Massive Attack, ten legendarny brytyjski zespół, gra na koncertach K-popowy cover. Tak. Koreański przebój w repertuarze Massive Attack, jak się okazuje, ma jednak więcej sensu, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Piosenka nosi tytuł Regret of the Times i pochodzi z 95 roku. Jak sama nazwa wskazuje, to jest piosenka grupy Seo Tai and Boys. Trio powstało na początku lat 90. z inicjatywy 20-letniego wówczas Jeong Hyendo Heola, wcześniej basisty heavy metalowej grupy. I teraz państwo z Massive Attack postanowili zabrać się właśnie za ten numer. Pionierska grupa Massive Attack, Seo Tai and Boys, łączył różne gatunki, bo oni śpiewali, rapowali, samplowali, a wszystko to było okraszone układami tanecznymi, jak to w K-popie bywa. I dziś łączenie instrumentów akustycznych i elektrycznych z elektroniką i do tego z samplami, zderzenie soulu z dubem albo rapu z reggae wydaje się być najbardziej naturalne pod słońcem. Ktoś jednak to musiał wymyślić, ktoś odważył się pierwszym. Tak pisał kiedyś Jarek Szuprycht o Massive Attack, to było w 2025 roku. I my mieliśmy w Europie swoje Massive Attack, a w Korei był to Seo Tai i jego zespół. Oddziaływanie na muzykę koreańską jest ogromne i teraz pojawia się pytanie, czy jest to skok na kasę. No nie, bo jak twierdzą panowie z Massive Attack, nie jest to jedynie ukłon pionierów jednego gatunku w stronę pionierów innego. Brytyjczycy odwołują się do politycznej historii tego koreańskiego zespołu, bo kiedy Seo Tai and Boys nagrali swoją czwartą płytę, to interweniowała koreańska cenzura. Urzędnicy z Państwowej Komisji Etyki zażądali usunięcia z piosenki Regret of Times wersów mówiących o końcu ery uczciwych ludzi i o potrzebie nadejścia nowego porządku, uznając ją za krytykę ówczesnych władz, a muzycy nie zgodzili się na zmianę tekstu i zamiast tego usunęli go w całości i była wersja instrumentalna. Więc teraz Massive Attack grają wersję ze słowami. Historię Regret of the Times członkowie Massive Attack opisali na swoim Instagramie. Ten cover jest dla nas aktem kontynuacji, wskrzeszenia i solidarności. Ojcem K-popu, którego twórczość opierała się cenzurze, a jednocześnie dała początek gatunkowi muzycznemu o globalnym zasięgu. Jednym słowem, ojcowie trip-hopu oddają hołd ojcom K-popu.

0: Lydia Kito, bardzo zdolna kobieta, multiinstrumentalistka, która też współtworzy grupę Jungle. I właśnie grupa Jungle za moment się pojawią też ze swojej nowej płyty, więc polecam zostać z Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: Kowacz. Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po reklamie.

Only Expectation Paramore w Chili Z. Niech Hayley zaśpiewa do końca, oczywiście. 18 minut i będzie 19. Tymczasem wybitny polski reżyser Krzysztof Zanussi będzie przewodniczącym jury konkursu głównego podczas nadchodzącego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To jest wydarzenie, które odbędzie się od 21 do 26 września. I oczywiście historia tej największej imprezy poświęconej polskiej kinematografii sięga już lat 70. I o statuetki złotych, srebrnych i szafirowych lwów rywalizują w Gdyni te najciekawsze polskie filmy, dzieła zarówno uznanych twórczyń i twórców, jak i debiutanci. Obecnie na festiwalu odbywać się będą 4 konkursy główne, perspektywy filmów krótkometrażowych oraz sekcja międzynarodowa, międzykonkursowa, debiut lub drugi film i do tego jeszcze są sekcje pozakonkursowe. W konkursie głównym powalczy 16 filmów, wśród nich jest 5 pełnometrażowych debiutów i oceni je jury właśnie pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego i razem z nim pracować będą Przemysław Chruścielewski, Agna Dobesz, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Mikołaj Trzaska, Marcin Wierzchosławski i Izas Broniec-Zajt. I ten konkurs, oczywiście, ta kategoria jest najważniejszą, bo chodzi o konkurs główny w końcu. I tak przeglądając filmy, które będą brały udział w tymże właśnie, to będzie to konkurs, który będzie stał na biografiach. Bo mamy Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego, mamy film Violetta Villas między innymi. I to na pewno będzie coś niesamowitego. Festiwal w Gdyni startuje 21 września i oczywiście będziemy wam go relacjonować również w Chili Z. Cinnamon Gum, teraz Marylis, ale to jest chillero, ale to jest dobre. Polecam dać sobie głośniej.

Way Back. Amber Mark w Chili Z. 10 minut dzieli nas do 19. Dzisiaj wtorek, więc o 20. Bartek Winczewski. A teraz zabiorę was w niezwykłą podróż. Podróż piękną do zespołu Sade. Sade Adu urodziła się w Nigerii jako córka nigeryjskiego ekonomisty i angielskiej pielęgniarki. Później projektowała modę w Londynie, ale jednak muzykę jej grała i tak właśnie powstał zespół Sade. Machina ruszyła i dzisiaj zagram wam coś absolutnie wyjątkowego, bo to będzie singiel No Ordinary Love, który idealnie zabrzmi, myślę, o tej porze i proszę potraktować to jako zaproszenie na wieczór z Chili Z, bo oczywiście takich brzmień mamy więcej. Jakub Lachowicz, dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się jutro, wyjątkowo od 15. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.

0: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja. Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
9: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsowia.org.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Nastaw się na Chillout. Osobiście wyszukane. Zaprasza Bartek Winczewski.

To już 8 lat, od kiedy straciliśmy Maca Millera. To był 7 września 2018 roku, kiedy świat obiegła wiadomość o śmierci tego jednego z najciekawszych amerykańskich artystów ostatnich dekad. Celowo nie powiedziałem raperów, bo Mac Miller był kimś więcej niż raperem. Owszem, na jego pierwszych płytach rzeczywiście dominował hip-hop, ale im dalej, im głębiej w jego karierę, tym na jego płytach działy się rzeczy coraz ciekawsze, no i coraz bardziej poza hip-hop wykraczające. To sprzed 16 lat z mixtape'u Kids, kawałek Nikes On My Feet, a właśnie co mija 10 lat od premiery jego płyty The Divine Feminine. Płyta, na której wśród gości znaleźli się m.in. Kendrick Lamar, Anderson .Paak czy jego ówczesna narzeczona Ariana Grande. Właśnie na dziesięciolecie premiery tej płyty dostaniemy już wkrótce jej rozszerzone wydanie. Wydanie uzupełnione o niepublikowane wcześniej nagrania. No to skoro dziś osobiście wyszukane w Chilli Z rozpoczynamy w towarzystwie nieodżałowanego Maca Millera, jedna z tych właśnie niepublikowanych wcześniej piosenek, które już za moment pojawią się na nowym, rozszerzonym wydaniu płyty The Divine Feminine. Mac Miller raz jeszcze w Chilli Z, a ja pięknie się kłaniam i zapraszam. Do 22:00 jesteśmy razem.

Sam jestem zaskoczony. Wierzę, że wy też będziecie, kiedy powiem, że to, co za nami w osobiście wyszukanych, to Wyclef Jean. Wyclef Jean oczywiście. Ze swojej nowej solowej płyty, albumu zatytułowanego Q-Fury Quantum Leap Volume 2. No, tego to się nie spodziewałem podwójnie. Raz, że ktoś taki jak Wyclef Jean pojawi się w tym programie, no a dwa, że niegdysiejszy głównodowodzący grupy Fugees pozwoli sobie na płytę stricte jazzową, niemal w całości instrumentalną. Fantastyczni goście przybyli na wezwanie Wyclefa, aby brać udział w sesjach nagraniowych do tego albumu, w nagraniu, które przed momentem wybrzmiało na klawiszach choćby Robert Glasper. Już za moment z kolei w kawałku Lady Havana pojawią się między innymi świetny brytyjski perkusista Joseph Dice oraz amerykański trębacz Theo Crocker. No to chyba najlepsza rekomendacja dla tego wydawnictwa i dla tego, co aktualnie najbardziej muzycznie Wyclefa zajmuje. Gdzie niegdzie słychać głosy, że naprawdę jesteśmy całkiem blisko powrotu grupy Fugees, chociaż tych prób, aby oni wrócili na scenę, było już kilka. Zawsze coś szło nie tak. No, Fugees jako trio tak czy owak na scenę nie wrócą. Jest wprawdzie Lauryn Hill, ale ich kolega Pras, z tego co wiem, siedzi niestety w więzieniu. No ale całkiem niedawno, bo w miniony weekend zarówno Wyclef Jean, jak i Lauryn Hill pojawili się gościnnie na koncercie Jazzy w Londynie. Być może doczekamy się więc tego ich powrotu do koncertowania, do tego, aby znów sięgać po dawne nagrania Fugees. Na razie mamy od Wyclefa nową płytę. Przypomnę jeszcze raz jej tytuł: Q-Fury Quantum Leap Volume 2. To Q w tytule tego albumu to nawiązanie do Quincy Jonesa. No to, jak obiecałem, jeszcze jeden fragment tej płyty, na której jazz bardzo miło łączy się z muzyką z różnych stron świata. No, skoro Lady Havana, no to Kuba, gramy Wyclef Jean, Joseph Dice, Theo Crocker i wielu, wielu innych fantastycznych muzyków, którzy wzięli udział w nagraniu tej płyty.

0: Autopromocja.
1: Na chilloutie w Chili Z.
2: Spędzimy popołudnie niespiesznie. Mam nadzieję, będzie zabawnie, będzie nostalgicznie, no bo pojawi się audycja Past Perfect. No i wreszcie będzie gimnastyka umysłowa w konkursie takim popołudniowym. A zatem zapraszam. Rafał Turowski.
1: Na chilloutie. Od poniedziałku do czwartku. Od 13. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie.

Before the World Blows. Pierwsza od 16 lat nowa premierowa płyta Eryki Badu, zarazem pierwsza, jaką królowa soulu w całości nagrała z producentem The Alchemistem. Jest ta płyta z nami już od ponad półtora tygodnia. Emocje niezmiennie duże. Nie wychodzi z mojego odtwarzacza, nie odstawiam jej na półkę, również jeśli chodzi o osobiście wyszukane. Myślę, że jeszcze co najmniej kilka tygodni wracać będziemy do tego albumu. No a na koniec roku będzie to mocna pozycja, kiedy przyjdzie nam ten 2026 rok podsumowywać. Crossfade z płyty Before the World Blows. Ten fragment płyty Eryki The Alchemista za nami. Przypominam, że w październiku, 24 października dokładnie, z Eryką widzimy się w Katowicach. Tam koncert nie tyle promujący tę płytę, co koncert w ramach projektu Imaho. Nazwa japońsko brzmiąca. Tak właśnie ma być, bo to właśnie w Tokio kilka miesięcy temu Eryka po raz pierwszy ten projekt zaprezentowała. Projekt, o którym nie wiadomo zbyt wiele. Trudno jest przewidywać, jaki dokładnie repertuar pojawi się na tym koncercie i na całej tej trasie. Dużo improwizacji, to na pewno, dużo niespodzianek. Mam nadzieję, że nagranie z płyty z The Alchemistem również w Katowicach nie zabraknie. No to jeszcze jeden fragment tej fantastycznej płyty, tym razem They Ain't You. Tu gościnnie virtuoz gitary basowej Thundercat.

Projekt Girls of the Internet to zazwyczaj taneczne, klubowe numery, przede wszystkim house'owe. No a tu proszę, stojący za tym projektem brytyjski producent Tom Kerridge, niejaki lubi czasami zwolnić nieco obroty, zagrać w delikatnym tempie. No i właśnie mamy takie oto nagranie zatytułowane Hot Yogurt. To z najnowszej epki Girls of the Internet, na której obok tej właśnie spokojnej, leniwej miniatury już taki tradycyjny, klubowy materiał, to do czego Girls of the Internet nas przyzwyczaił. Jesteśmy na Wyspach Brytyjskich, zostawiamy na jakiś czas to klubowe, taneczne podwórko, chociaż wrócimy dziś jeszcze na nie, a jakże. Tymczasem człowiek, którego obserwuję od kilku miesięcy, ręce same składają się do oklasków przy okazji kolejnych singli tego artysty. Ten artysta nazywa się Coffee Stone, to przedstawiciel nowej fali brytyjskiego rapu, ale to jest taki rap, jaki tu w osobiście wyszukanych lubimy najbardziej. No to proszę bardzo, No Way, najnowszy singiel Coffee Stone'a. Mam nadzieję, że również zapowiedź jego nowej płyty.

Stronger Than Pride, trzecia studyjna płyta Sade z 1988 roku. Lata całe nie wracałem do tej płyty. Wróciłem kilka dni temu i z przyjemnością odkryłem wśród tych nagrań ten oto wieńczący ten album kawałek Siempre Hay Esperanza. Instrumentalne nagranie, tu akurat bez głównej gwiazdy tego projektu, ale jak najbardziej w stylu tego, co Sade jako zespół prezentowali przez kilka dekad swojej działalności. Ja oczywiście mam niezmiennie nadzieję, że to nie koniec tej historii, że jeszcze kiedyś coś nowego od Sade usłyszymy. Taka perełka z przeszłości, sprzed 38 już lat za nami, w osobiście wyszukanych. No to teraz też coś z przeszłości, trochę bliższej, sprzed lat 20 dokładnie. Tyle właśnie minęło w tym roku od premiery albumu In a Space Out of Sound projektu Nightmares on Walks. Lider Nightmares on Walks, George Evelyn alias DJ Ease, nie próżnuje, co jakiś czas wydaje kolejne nowe nagrania. Często są to nowe wersje kawałków już znanych. Zebrało się kilka tych jubileuszy w ostatnim czasie, jeśli chodzi o płyty Nightmares on Walks właśnie. No i przy każdej kolejnej okazji dostajemy jakiś bonus, nagranie, bądź to zremiksowane, bądź to nagrane w innym niż dotychczas stylu, ozdobione nowymi wokalizami. No i tak właśnie jest w przypadku kawałka You Wish, największego przeboju z płyty In a Space Out of Sound. Dostaliśmy to nagranie właśnie w wersji gospel, nagrane w słynnym studiu Abbey Road. To nie jedyne zresztą z nagrań nowych Nightmares on Walks tam zarejestrowanych. Więcej dostaniemy niebawem. No a na razie możemy rozpłynąć się przy tym z jednej strony doskonale znanym już numerze, z drugiej numerze, który dzięki tym właśnie gospelowym wokalom nabrał zupełnie innego, nowego wyrazu. No to gramy.

You Wish i Nightmares on Walks. Wraca to klasyczne już nagranie w zupełnie nowej, wokalnej wersji. Myśląc o Nightmares on Walks, myślimy o wspomnianym już Georgiu Evelinie alias DJ Eazy. To on właśnie stoi na czele tego projektu już od ponad 40 lat. No, może trochę przesadziłem, ale tak, muzyczna historia Nightmares on Walks rozpoczęła się jeszcze w latach 80. Wtedy ten projekt był duetem obok Georgia Evelina w studiu, na koncertach, podczas setów DJ-skich wspierał go niejaki Robin Taylor III. On zresztą towarzyszył Evelinowi także przy powstawaniu kolejnych płyt projektu. Ich współpraca zakończyła się tak naprawdę 20 lat temu przy okazji wspomnianej płyty In a Space, Out of Sound, a wspominam o tym wszystkim nieprzypadkowo. Otóż właśnie w moje ręce trafiły premierowe nagrania Robina Taylor III, zrealizowane pod pseudonimem RTF88. Tak, mam nadzieję, artysta życzy sobie, aby tę nazwę poprawnie wymawiać. Właśnie ukazała się epka, 4, może 5 nowych nagrań sygnowanych przez Robina Taylor III. Pozostał on dość wierny swoim muzycznym fascynacją jeszcze z czasów, kiedy z Georgiem Evelinem współtworzył Nightmares on Walks, ale co ja tu będę opowiadał, posłuchajcie sami. RTF88 na finał pierwszej godziny dzisiejszych osobiście wyszukanych. Zostańcie ze mną koniecznie, przed nami jeszcze jedna godzina, a w niej mnóstwo znakomitej muzyki.

0: Reklama.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

What happened that night?

Now approaching midnight. Druga godzina dzisiejszych osobiście wyszukanych, a na jej dobry początek jeszcze jedno jubileuszowe wspomnienie. W tym roku mija 30 lat od premiery płyty Entroducing, płyty DJ-a Shadowa, jednej nie tylko z najważniejszych płyt lat 90., również, a może przede wszystkim jednej z najwybitniejszych płyt, na których wykorzystano technikę samplingu. DJ Shadow, czyli Josh Davis, wówczas 20-kilkuletni, zaledwie amerykański DJ, producent, już na starcie swojej kariery pokusił się o małe arcydzieło, a 30-lecie premiery płyty Entroducing to również 30-lecie premiery tego wyjątkowego, pochodzącego z niej nagrania Midnight in a Perfect World. Właśnie co na początku września minęło 30 lat od premiery tego oto singla. No to od tego momentu w osobiście wyszukanych już tylko i wyłącznie muzyka nowa i bardzo nowa. 6 długich lat czekamy na drugi studyjny album Mosesa Boyda. Moses Boyd, jeden z najlepszych, najbardziej rozchwytywanych brytyjskich, jazzowych przede wszystkim perkusistów. Jeden z tych, którzy nadają tej nowej fali brytyjskiego jazzu charakteru, popychają ją w nieznane do tej pory, ale bardzo ekscytujące rejony. 6 lat to długo, ale to nie jest tak, że Moses Boyd przez ten czas nic nie robił. Często pojawia się na płytach innych artystów. Bębnił, że tak powiem, u Little Sims, u Sons of Kemet. Słychać go było również na płytach choćby Forteta, Zary McFarlane, Samfy, Kelsey Lou. No to chyba najlepsza rekomendacja, z jak wyjątkowym i utalentowanym muzykiem mamy do czynienia. W każdym razie po 6 latach przerwy nadchodzi nowy album od Mosesa Boyda. Płyta pojawi się w październiku. Nosi ona tytuł Songs for Sinners, a oto jej najnowsza zapowiedź.

tylko niewiele ponad 200 miesięcznych słuchaczy na Spotify, tyle samo obserwujących na Instagramie. Brytyjska grupa Russ dopiero debiutuje. Dajmy im chwilę, wierzę, że już niebawem i słuchaczy, i obserwujących będzie więcej, więcej też będzie nowej od nich muzyki. Ten singiel, który za nami, Playstone, to premiera, to debiut wydawniczy tego brytyjskiego kwartetu bodajże. Mówię bodajże, bo próbowałem dowiedzieć się czegoś więcej na temat formacji Russ, ale na razie tych informacji jak na lekarstwo. Wiemy, że koncertują, wiemy, że właśnie wydali ten oto debiutancki singiel. Wiemy, że niebawem pojawi się też epka. Czekamy zatem na więcej. Na razie są bardzo ciekawą obietnicą czegoś wyjątkowego. Oby poszło to w tę właśnie stronę. Russ, po raz pierwszy w osobiście wyszukanych, na pewno nie po raz ostatni. Teraz z polskiego podwórka grupa Omasta. Częstymi są gośćmi w tym programie i to już od dawna, od czasu swojej debiutanckiej płyty Jazz Report from the Hood. Ta płyta jest już z nami od ponad roku, a już w październiku cieszyć będziemy się drugim studyjnym albumem Omasty, Hits Different. Taki tytuł nosić będzie ten krążek. Panowie z Omasty, krakowski kwartet powoli, acz zdecydowanie podprowadza nas do tej październikowej premiery ich drugiej płyty. Pozostają wierni temu, co pokazali na swojej pierwszej płycie. Jazz, hip-hop, wszechogarniający groove i czerpanie z najlepszych tradycji wybitnych beatmakerów z Jay Dillą na czele. Oto właśnie Omasta. In Your Face to nowy singiel, który płytę Hits Different zapowiada.

oryginale wściekły, gitarowy, jazgotliwy, hałaśliwy numer autorstwa amerykańskiej grupy Turnstile, a w interpretacji francuski Oclou, taka właśnie oniryczna, eteryczna, elektroniczna miniatura. To z płyty, na której różnej maści twórcy, od artystów elektronicznych przez jazzmenów po twórców różnego rodzaju alternatywy, aż po samego Eltona Johna. Tak, Elton John również pojawił się na tej płycie, z coverami, z interpretacjami kawałków z ubiegłorocznej płyty amerykańskiej grupy Turnstile. No to skoro jesteśmy przy nowych płytach, bo to płyta nowa, już w najbliższy piątek swoją premierę mieć będzie długo oczekiwany nowy album Bonobo. Simon Green trochę kazał nam na tę płytę czekać, ale to już dni, niemal godziny, i album Distance in Static będzie z nami. A w marcu artysta przyjedzie na 3 koncerty do Polski. Wrocław, Gdynia i Warszawa. Będzie jeszcze na pewno okazja, aby o tych wydarzeniach przypomnieć. No to w zapowiedzi albumu Distance in Static Bonobo, Aruj Aftab i Fire on the Water.

kolejny debiut w dzisiejszych osobiście wyszukanych. Pani nazywa się Dejela. Bezskutecznie próbowałem dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat, przynajmniej skąd pochodzi. Obstawiam jednak Wyspy Brytyjskie, bo tego rodzaju mieszanka soulu, R&B, ale w tle również połamanych drum and bassowych rytmów, no jakoś jednak każe szukać na Wyspach Brytyjskich korzeni tej artystki. Poszukam jeszcze może bardziej skuteczniej w kolejnych osobiście wyszukanych. Mam nadzieję, przedstawię wam tę artystkę bliżej. W każdym razie ciekawa to postać. Jeszcze przed premierą dużej płyty, na razie tylko single. Pierwszy pojawił się w roku 2021, później chwila przerwy, no i tak mniej więcej od 2 lat regularnie Dejela raczy nas swoją muzyką. Czekamy na więcej, a ja tak jak obiecałem, mam nadzieję wkrótce więcej wam również na temat artystki opowiem. Mormor tymczasem, ten artysta dał już się poznać. W osobiście wyszukanych także pojawiał się już kilkukrotnie. Ostatnio bodajże w duecie z Danger Mouse'em. Teraz z kolei solo, to prawdopodobnie zapowiedź jego nowej płyty. Mówię prawdopodobnie, bo tego akurat artysta nie ogłosił, no ale jeśli jakiś czas milczał, a teraz ma dla nas nowe nagrania, to znaczy, że coś się zaczyna dziać. Mormor z Toronto w Kanadzie z nowym nagraniem zatytułowanym Hurt You.

8 minut pozostało do 22. W dzisiejszych osobiście wyszukanych to już prawie wszystko. Prawie, bo w tle jeszcze przegrywa nam nowa rzecz od Logic 1000. To zapowiedź nowej płyty tej berlińskiej, no można tak powiedzieć, urodzona wprawdzie w Australii, ale od lat mieszkająca w Berlinie właśnie DJ-ka i producentka szykuje się do premiery nowej płyty The Only One single z udziałem The Christine and the Queens. To jest nowa rzecz od artystki, no i to jest nagranie, którym dziś was żegnam. Osobiście wyszukane powrócą w Chilli Z za tydzień o 20 we wtorek. Dobrego tygodnia dla tych, którzy na osobiście wyszukane nastawiają się raz w tygodniu, a dobrej nocy dla tych, którzy jutro będą z nami, ze mną. Przy mikrofonie Chilli Z zasiądę w środę z wielką przyjemnością o 11. Dobrej nocy.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: that means you got your way.
1: Yo, so you're not gonna answer the phone? You see, I've been calling you, I've been blowing your phone, you ain't answer the phone. I just looked at my text, you read my text, you opened up the message, but you ain't respond. That's it. So you're not gonna call me back or nothing? Like, that's crazy.
2: Autopromocja.
3: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.